0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Mamy godzinę 6.5 października, w poniedziałek. Czas na wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Uwaga na gęste mgły. W większości kraju alerty pierwszego stopnia. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni grają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną. Kolejny poranek z gęstymi mgłami. W większości kraju obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego pierwszego stopnia. Lokalnie widoczność spada poniżej 200 metrów. Uważajcie w drodze do pracy. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
3: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
2: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem z ruchu zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Roboty według planu potrwają do piątku. To już dziś wieczorem. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45, a plan jest jeden.
4: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu

0: z Bośnią padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3 miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Za wczesna jeszcze pora, by mówić o dużym natężeniu ruchu w Białymstoku, choć oczywiście samochodów na ulicach w mieście z czasem będzie coraz więcej. Na razie mamy spokój i warto to docenić. IMGW ostrzega przed zamgleniami w regionie, zwłaszcza w południowych krańcach województwa. Mgła mocno może ograniczyć widoczność. Noga z gazu.

0: Białymstoku.
1: 8 stopni mamy za oknami teraz w Białymstoku, będzie do 16-17 stopni maksymalnie. Tyle termometry w stolicy Podlasia pokażą po godzinie 14. Dzień zapowiada się przyjemny i pogodny, z chmurami i słońcem na zmianę. Porannie uważajcie jednak na zamglenia, mogą się miejscami pojawiać, zwłaszcza w południowych krańcach województwa jest alert IMGW.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 wrócimy do czasów, w których muzyka była genialna, kino wielkie i bezlitosne.
3: Także po 6 z okazji dnia przymusowego, czyli poniedziałku, wystąpi u nas bezlitosna szkoła życia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy największy przebój zespołu Eruption, One Way Ticket. 4 po 6.

0: I wtedy przyszedł maj. Zobaczycie, jak niedługo przyjdzie jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec.
1: Drogę,
0: o Jezus Maria, jednak długo. Dzień dobry, mówimy wam w dzień przymusowy, dzień poweekendowy, poniedziałek, piąty dzień października. Zaczynamy 41 tydzień roku i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
2: 64 lata temu odbyła się premiera Doktora No, czyli pierwszego filmu o Jamesie Bondzie.
0: Tum, tum, tum, tum.
2: Tego samego dnia do sprzedaży trafił również pierwszy w historii singiel zespołu The Beatles.
3: Love me do.
0: Yeah.
2: Dzisiaj obchodzimy natomiast Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
4: No i dlatego postanowiliśmy ten poniedziałek przywitać pokojowo. A jak się mają państwo słuchacze, kochani, wyspani, uśmiechnięci, cieszą się z... Dobra, 22, 4, 4 i 3, 0. Po prostu dzwońcie i dajcie znać, jak się macie w ten poniedziałek. A my zagramy Shakina Stevensa. Jest 11 minut po 6.

0: Aha, zespół Aha w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zespół z Norwegii. Nie wiem, czy wiecie, największą mniejszością narodową w Norwegii są Polacy, czyli jak się tam mawia, Norwegia dla Norwegów i Polaków. A my budzimy Polacy do pracy. W poniedziałek wstajemy. 18 po 6.
1: Można by tutaj krzyknąć, a norweska emerytura to co? Też dla nas, kochani. My tymczasem z okazji poniedziałku zadamy klasyczne, sakramentalne pytanie. I co ja robię tu? Elektryczne gitary nam zaśpiewają. Już za kilka minut. Bądźcie blisko.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.

0: robocie, na zakładzie, na kompanii, jakkolwiek nazywacie swoje miejsca pracy, czas się przybliżyć do tego miejsca pracy, czas zacząć ten proces przybliżania się. My jesteśmy z wami o 6:30 rano i sprawdzamy, kto już wstał razem z nami. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, moje radio. Mam się fantastycznie w ten poniedziałek. Kocham życie, kocham świat, a to, że jesteście, to jest najpiękniejsze, co się przydarzyło. Pozdrawiam.
2: No dziękujemy, no bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i mamy nadzieję, że i my kiedyś osiągniemy stan, w którym poniedziałek zacznie radować, tak jak naszą słuchaczkę. 22 4 4 i 3 0 to jest numer dla tych, którzy zaspali, spóźnili się na apel poranny radia z Złotem Przeboje, a teraz będą dźwięki, które sprawią, że naprawdę poczujemy odrobinę szczęścia w poniedziałek. Felicita, Albano, Robina Power, w 6:30 Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tylko my tak budzimy.

0: Don't Turn Around. To była grupa Ace of Base w radiu Złote Przeboje Szwedzi. Z pozdrowieniami dla tych, którzy po weekendzie czują się tak zakręceni, że gdzie się nie odwrócą, tam napotykają na jakieś poniedziałkowe trudności. Jesteśmy z wami, czuwamy, żebyście nie spóźnili się do roboty. Za 24 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy. Jeśli macie ciotkę, która ma na imię Faustyna albo Apolinary, to za chwilę będzie coś dla cioci. U cioci na imię Nina zagra. Szwagier Kolaska w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nervowego.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Zaczyna się rozpędzać poranek i rozpędza się ruch na ulicach w Białymstoku. Samochodów jest już więcej, na przykład w kierunku centrum miasta. Zatem polecam uwagę i ostrożność. Dobrze jest zdjąć nogę z gazu, zwłaszcza w pobliżu skrzyżowań i rond, przy przejściach dla pieszych podobnie. Uważajcie.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie wiem, w jakich nastrojach budzicie się po weekendzie. My się budzimy w nastrojach filozoficznych, a mianowicie mamy taką refleksję. Życie nauczyło nas, że między niedzielą a wtorkiem jest poniedziałek.
2: Mnie życie nauczyło, że 1/7 całego życia to poniedziałek.
3: Życie nauczyło mnie, że kto w weekend chce pospać dłużej, temu wyzbierają wszystkie grzyby.
1: To prawda, to prawda.
4: Mnie z kolei życie nauczyło, że najkrótsza droga do szczęścia prowadzi przez lodówkę.
1: Jakie to głębokie.
3: Tak. A wy jak dokończylibyście to zdanie? 22 4 4 3 0 i adres poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Życie nauczyło mnie, że za najciekawsze rozwinięcie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy, ależ my cudownie budzimy Rozana Toto w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5 minut 7. Teraz jakże ważne pytanie po weekendzie. Kto tankował w weekend? No. Myślę oczywiście o stacjach paliw. No.
1: Benzyna i diesel mocno w dół. Od soboty na stacjach działa rządowy program obniżek. No i sprawdzimy, ile można zaoszczędzić. Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie. Obsession.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 października i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Na stacjach taniej benzyna i diesel kosztują ponad złotówkę mniej niż jeszcze w piątek. Wyciek danych klientów wakacje.pl. Wykradzione mogły zostać dane tysięcy klientów. Monachium pożegnało Oktoberfest. W tym roku przyciągnął rekordową liczbę gości. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Na stacjach paliw trwa tankowanie i dyskusja. Komu zawdzięczamy obecne podniżki, obniżki i wcześniejszy ich brak?
13: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
14: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
15: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
12: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej, czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
16: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
12: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom, by zastrzegli swój PESEL. Późnym wieczorem zakończył się w Monachium Oktoberfest, największy ludowy festyn na świecie. Organizatorzy podali, że w tym roku padł absolutny rekord frekwencji. W stolicy Bawarii bawiło się w sumie 7 400 000 gości. To prawie 1 000 000 osób więcej niż w zeszłym roku. Browarnicy sprzedali ponad 6,5 miliona litrów paliwa. Prawie 1/3 odwiedzających Oktoberfest to goście z zagranicy, głównie z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Piątą

0: Najliczniejszą grupę cudzoziemców stanowią Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
3: Minęła 7:00 i to moment, w którym Białystok wyraźnie budzi się do życia, a na ulicach zaczyna się pojawiać więcej samochodów. Dla tych, którzy jadą do pracy i szkół, najważniejsze jest, by dotrzeć na miejsce na czas. Dlatego podpowiem, że ruch narasta od strony Wasilkowa, Grabówki i Klausina. Jedźcie ostrożnie.
1: Pogoda w Białymstoku.
3: Poniedziałek pogodowo zapowiada się dosyć przyjemnie za oknami w Białymstoku, z chmurami i słońcem na zmianę. Będzie też dosyć przyjemna jesienna temperatura, bo spodziewamy się w okolicach 16-17 stopni. Tak ma być po godzinie 14 na termometrach w mieście. Na razie mamy rześki poranek, bo jest w okolicach 8 stopni teraz.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
4: Dzień dobry, po 7:00 pojawi się w naszym porannym programie zabytkowa kasa z odzysku.
5: Dzień dobry, po 7:00 pojawi się też u nas świątynia męskiego dumania. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry w poniedziałek. Black or white, black or white. Czarna czy biała do śniadania. Michael Jackson i codzienny poranny dylemat.

0: Masa leży nie tylko na ulicy, poważnie w zabytkowych zamkach, słuchajcie, leżą zabytkowe pieniądze zabytkowe i mamy dowód na to.
1: Ile razy archeolodzy przeszukali zamek w Czersku, to ciężko policzyć, no a tymczasem 9-latek w czasie zwiedzania starej warowni znalazł srebrnego półtoraka z 1624 roku. Mazowiecki konserwator zabytków potwierdził, że moneta przetrwała tam ponad 4 wieki.
2: Ponad 4 wieki. Szacun wielki. A teraz zostanie wydana na fast foody, pokemony i figurki z Minecrafta. 13 minut po godzinie 7. Jennifer Lopez teraz z okazji poniedziałku, żeby się był powód uśmiechnąć. Właśnie teraz. Słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Śpiewała pani Desiree Les, która tutaj musimy przypomnieć, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy są niektórzy stoją przed lustrem i usiłują doprowadzić koafiurę do porządku. Desiree Les to jest pierwowzór fryzury detektywa Rutkowskiego. Wielki szacun, naprawdę. 19 minut po 7, radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy, gdzieś tam na południu Europy jeszcze cykają cykady, u nas już kruki i wrony, bo już październik, cykady na cykladach, Manamo już za chwilę u nas. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.

0: Oto twoja chwila prawdy oraz moment zdemaskowania prawdziwych męskich motywacji. To są słowa Iwony, która ma teraz rozwinąć tę jakże straszną myśl.
1: No prawda jest taka, panowie, że przeciętny mężczyzna w ciągu każdego roku przez 7 godzin ukrywa się w łazience.
0: To dużo?
1: Ukrywa się tylko po to, żeby mieć ciszę i spokój.
0: Ale no, jak to mówią, coś za coś. Ceną ciszy i spokoju jest niedokrwienie łydek. No. Jest 7:30, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz wspomnienie weekendu. There's a party, DJ Bobo.

0: lunedì è bellissimo. Tak brzmi po włosku zdanie. Poniedziałek jest piękny. Czyli widzicie, wystarczy tylko zmienić język i coś brzydkiego nagle trochę pięknieje. Eros Ramazzotti zaśpiewał nam w piękny poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 24.08.
1: Na poniedziałek to mamy coś idealnego. Memu miastu na do widzenia. Piosenka Budki Suflera pojawi się już za kilka chwil dla tych, którzy właśnie wpadają w czarną dziurę roboty i wychyną z niej gdzieś w okolicach piątku. To bądźcie z nami, a my za chwilę sprawdzimy, jak się jedzie w kierunku pracy.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
19: Coraz bardziej tłoczą się Jana Pawła II, Poleska i tysiąclecie państwa polskiego w Białymstoku. Na Piłsudskiego też samochody w zderzak w zderzak. Podobnie na Sienkiewicza i Brańskiego, a przyjazd przez centrum miasta wymaga cierpliwości. Jeżeli możecie, wybierzcie inne trasy lub komunikację miejską. I jedźcie bezpiecznie.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Życie nauczyło mnie, że kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, to znak, że na pewno o czymś zapomniałem. Dzisiaj od rana bawimy się w dokończenie właśnie tego zdania. Życie nauczyło mnie, że 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Życie nauczyło mnie, że trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym wschodzącym promieniem słoneczka, każdym kwiatkiem, każdym uśmiechem. Życie nauczyło mnie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Dobra. Życie nauczyło mnie, że trochę trzeba słuchać swojej intuicji.
3: No tak. Życie nauczyło mnie, że jak poniedziałek idzie dobrze, to i tak coś przywali znienacka. A wy, kochani, jak dokończylibyście to zdanie? 22, 4, 4 i 3 zera, albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze rozwinięcie zdania. Życie nauczyło mnie, że obiecujemy złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2, 2, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: z tym głosem, to my możemy się budzić i zaczynać nowy dzień, nowy tydzień. Chris Rea w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z kolei z oglądaniem reprezentacji Polski ich meczów jest jak z pilnowaniem małego dziecka. Jak patrzysz non stop, to nuda, nic się nie dzieje. Jak raz spuścisz z oka, to od razu coś się odwala. Na przykład 6-0.
1: Tak, to efektowne zwycięstwo 6-0 z Rumunią. No apetyty rosną teraz, no i dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. Problem w tym, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 8.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smart

0: Jeden, drugi tańszy gratis. Kaufland.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: Reklama.
11: Piąty dzień października mamy i to jest poniedziałek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Śmiertelne potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Dziś prokuratura przesłucha kierowcę. Trudne warunki w Tatrach i seria wypadków w weekend. Bez Lewandowskiego, ale z nadziejami na zwycięstwo. Wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Prokuratura ma dziś przesłuchać kierowcę, który potrącił pieszego w Nowym Sączu. 21-latek wyprzedzał inny samochód i uderzył w mężczyznę na przejściu. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań na obecność innych substancji. Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Trwa dogaszanie pożaru. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a sytuacja jest opanowana, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
13: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
12: Na miejscu pracowała też specjalna grupa chemiczna strażaków, która badała, czy doszło do skażenia powietrza. Nie było takiego zagrożenia. Czarna seria wypadków w Tatrach. W weekend zginął turysta, który spadł z zawratu, a kolejny po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie krytycznym trafił do szpitala. Ratownicy TOPR interweniowali także po kolejnych groźnych wypadkach. W wyższych partiach gór śnieg jest zlodowaciały, a strome szlaki bardzo niebezpieczne. TOPR apeluje, by bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia zrezygnować z takich wyjść. Okazałe zwycięstwo nad Rumunią aż 6-0 znów obudziło nadzieję w naszej reprezentacji na dobry wynik w Lidze Narodów. Dziś gramy z Bośnią i Hercegowiną, ale gramy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki.
14: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą tej reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
12: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Jeśli biało-czerwoni dziś wygrają, to awansują na drugie miejsce w grupie B4 i zwiększą swoje szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Dokończą te rozgrywki w listopadzie. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
15: Jest po 8:00 i to już taki mały sprawdzian dla zmotoryzowanych w Białymstoku, bo zaczynają się tłoczyć ulice w mieście, na przykład Polneska, Antoniukowska i Aleja Piłsudskiego. Szybko napełniają się samochodami. Większość śpieszy do pracy i szkół, przez co w centrum stolicy Podlasia już trudniej przejechać. Polecam zatem cierpliwość i ostrożność.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Początek nowego tygodnia z chmurami i rozpogodzeniami na zmianę. Synoptycy obiecują, że będą chwile ze słońcem, zatem spacer w ciągu dnia jak najbardziej wchodzi w grę. Temperatura może nie bardzo wysoka, ale

0: zapowiada się dosyć przyjemna, bo będzie do 16-17 stopni maksymalnie. Tyle termometry w Białymstoku pokażą po godzinie 14. Na razie mamy 8 stopni za oknami w mieście.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej pojawi się ona, genialna Krystyna Iwona. W cyklu Życie z Ssaków Polskich wyjaśni sukcesy polskiej piłki kopanej.
3: Także po ósmej, w związku z coraz bliższym listopadem, wyjaśnimy, z czego się składa cena znicza. Nie chodzi o znicz pruszków, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Genesis, 4 po 8.

0: przed nami chwila prawdy, prawdy o sukcesach naszej reprezentacji w piłce nożnej. Są tak spektakularne, że zajęła się nimi nieoceniona Krystyna Iwona.
1: Tak, i teraz rozwinie temat, dlaczego, uwaga, dlaczego polska młodzieżówka ma osiągnięcia, na przykład ograli Szwedów, a dorosła kadra gra źle, pomijając mecz z Rumunią. Posłuchajmy.
2: Życie ssaków polskich.
3: Te nieopierzone hasają jak natchnione, a dojrzałe są jak wyliniałe. Dla naszych orłów dorosłość jest jak horyzont zdarzeń w czarnej dziurze. A są to zdarzenia bliskie naturze. Rosną im błony pławne między palcami. Zaczynają ich dopadać limity i ograniczenia wieku dojrzałego.
4: A łapie, wszystko boli!
3: Stawy ulegają zdrewnieniu. Zbyt bujne owłosienie w uszach nie pozwala dosłyszeć poleceń od trenera.
4: No podaj, podaj!
3: Generalnie pojawiają się opory wewnętrzne i zewnętrzne. Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu Jan Urban.
5: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Czy wiecie, może pamiętacie, że w Polsce w okresie PRL-u piosenka Rasputin była zakazana jako godząca w ZSRR. W ogóle wiele rzeczy było, dziwnych rzeczy było zakazanych wtedy. Rasputin, Bonnie M. w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 22 po 8.
1: Lady Punk i piosenka, która godzi w nasze weekendowe przyzwyczajenia już za kilka chwil. Piosenka, która nazywa się Fabryka Małp. No zupełnie jak wspomnienie tych ostatnich dwóch dni. Bądźcie blisko, polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
5: Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Muzyka i głos AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana, będąc w takim poniedziałkowym, filozoficznym nastroju, bawiliśmy się w dokończenie zdania. Życie nauczyło mnie, że... Dostaliśmy od was mnóstwo telefonów i czas na podsumowanie.
2: Życie nauczyło mnie, żeby nie przejmować się poniedziałkiem.
3: Życie nauczyło mnie, że nawet jak się wyrobię do pracy, to zawsze znajdzie się taki, który jedzie 40 na 70.
4: Życie nauczyło mnie, że jak kończy się okres promocyjny na paliwo, to zawsze muszę zatankować pod koreczek.
5: Życie mnie nauczyło, że nie wszystko złote, to się świeci.
6: Życie nauczyło mnie, że kiedy praca ci nie pasuje, to zmień pracę.
7: Życie nauczyło mnie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż żałować tego, co się nie zrobiło.
1: To złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż życie nauczyło nas, że lepiej kawę wypić, niż na nią żałować. A jutro, proszę Państwa, Dzień Borsuka, czyli patrona wozu bojowego piechoty. Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon Prime.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
10: Muzyka i głos

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: W Białymstoku wciąż duży ruch. Trzeba liczyć się z przestojami w drodze. Największe spowolnienia napotkać można m.in. na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i Poleski. W Alei Piłsudskiego i w okolicach Ronda Lusy także ciasno, podobnie w rejonie Mickiewicza. Czy Wy też macie wrażenie, że czerwone światła zdają się świecić bez końca?
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Czas na dynie zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak czas na znicze, przypomina radio Złote Przeboje. Donosimy jednocześnie, że ceny zniczy będą w tym roku wyższe niż w ubiegłym.
1: Znowu.
0: Słyszeliście już o tym? No. Ale zaraz, przepraszam bardzo, bo mi się wydaje, że w zeszłym roku już było drogo. No
2: już było drogo, tak, ale producenci tłumaczą, że te podwyżki nie tylko inflacją, ale też powodem są rosnące koszty produkcji i pozyskiwania surowców.
1: Tak, a tak w ogóle to wiecie, że znicze robi się z dwóch składników tylko, z zadumy i z refleksji. Ale spokojnie, do 1 listopada to jeszcze dużo czasu, bo październik przecież jest długi, ma 31 dni, przypominamy. A teraz gramy, na dzień dobry gramy Enrique Iglesiasa, Be With You za 9.9.

0: przyznawali Noble w kategorii Bajerant, to on miałby więcej niż Skłodowska. Enrique Iglesias, hiszpański Bajerant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.9. Tak. A teraz właśnie coś a propos tych wspomnianych Nobli.
1: Tak, bo najbardziej prestiżowe nagrody świata znów są w centrum uwagi. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski, a dziś poznamy pierwszych laureatów. Więcej o Noblowskim Tygodniu już za chwilę w wiadomościach o 9.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem

0: mufionów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Reklama.
6: 5 października i to jest poniedziałek, mamy godzinę 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Hakerzy mogli zdobyć dane klientów w wakacje.pl. Sprawę badają eksperci cyberbezpieczeństwa. Zaczyna się tydzień noblowski. Dziś poznamy pierwszych laureatów. Dżuma w Rosji. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Eksperci z cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
8: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
7: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Katowic muszą od dziś liczyć się z utrudnieniami. Między węzłami Kutno, Wschód i Piątek drogowcy wchodzą na ten fragment trasy. Utrudnienia potrwają cały tydzień. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
7: W miejscu prowadzonych prac trzeba też zwolnić do 80 km na godzinę. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzmann, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
10: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
7: Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny. Jutro Komitet Królewskiej i Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki. W piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc próbówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku wyjątkowo ciężkiej odmiany tej choroby, dżumy płucnej, ale służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem Deminorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20.45.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej przejaśnień. Na Pomorzu uwaga na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 w

0: Warszawie i w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 w Krakowie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Wbrew zdrowemu rozsądkowi i nadwyrężonemu organizmowi zostaliśmy zmuszeni. Do poniedziałku trudno co robić, ale mamy na to lekarstwo.
3: Mamy konkurs Złoto od Złotych, czyli pieniądzory do zdobycia. Jeśli chcecie zagrać o tysiaka, bardzo okrągłą sumkę, to zgłoście się do nas na stronie złoteprzeboje.pl. Zalecamy pośpiech, gdyż finał już o 9.30. 4 po 9 teraz i gramy wam Eurythmics Sweet Dreams.

0: Źle się dzieje w państwie duńskim. William Shakespeare napisał to zdanie ponad 400 lat temu. No dzisiaj, jak wiadomo, w Danii byłoby totalnie, super totalnie, gdyby oni na tych rowerach wszędzie nie jeździli, no nie?
1: I to jest wstęp do opowieści o duńskiej piosence, gdyż wyciągnęliśmy, słuchajcie, spod lat genialny, dawno niesłyszany kawałek, który powstał właśnie podczas jazdy na rowerze.
0: Niejaki Michael Kolster wymyślił go, wioząc rowerem córkę z przedszkola do domu. I ten przebój jest dowodem, że jazda na rowerze nastraja człowieka pozytywnie.
1: No to uwaga, uwaga, przed nami hit lekki, niczym wegetariańskie śniadanie, a dźwięki przyjemne, niczym świeży szczypiorek. Nazywa się Flying, ten przebój, a zagra go duńska grupa Nice Little Penguins w radiu Złote Przeboje.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: złote od złotych.
1: Pisaliście do nas maile, pisaliście listy, wysyłaliście. Dziękujemy za wszystkie, mnóstwo tych listów, całe dwa. Dziękujemy za wszystkie, wysyłaliście telegramy, znaki dymne. No i na wasze specjalne życzenie wraca uwielbiana przez was zabawa Złote od Złotych.
2: No kochani, zanim na dobre zacznie się ta piękna polska złota jesień, to będziecie mieli okazję wygrać nawet 1000 złotych polskich. No i dzisiaj przed szansą zdobycia tej kasy stanie słuchaczka Monika z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Monika, już jest dobrze, już jest nieźle, już mamy dla ciebie dobre informacje. Stówkę na dzień dobry i kubek termiczny Radia Złote Przeboje, taki unikatowy, ale...
3: Ekstra.
1: Fajnie, prawda? Fajnie się tak przedstawić.
3: Bardzo.
1: Miło, ale dosłownie za chwilę możesz wygrać więcej, tysiaka. Pytanie, czy grasz?
3: No pewnie, niczego nie, to nie ryzykuję, to nie.
2: No jasne, no to słuchaj, wyciąg z regulaminu brzmi tak. Przed tobą 3 pytania, za każdą poprawną odpowiedź zapłacimy 300 zł, ale na każdą z tych odpowiedzi masz po 5 sekund, ale uwaga, gramy do pierwszego błędu. Czy wszystko jest jasne? Czy możemy lecieć, zaczynać?
3: Tak, możemy lecieć.
1: Pytanie dla Moniki, numer 1. Orła Cień to piosenka zespołu Kombi, prawda czy fałsz?
3: Fałsz.
2: No jasne, oczywiście. No to drugie pytanie. Piotr Rogucki czy Piotr Kupicha? Który z nich jest wokalistą zespołu Phil?
3: Piotr Kupicha.
1: Jest już. No i czas na ostatnie, trzecie pytanie. Już masz 600 zł plus stówkę, no 700 zł. Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
3: Monika.
2: Monika, a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
3: Odpowiedziałam na pytanie.
2: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Miłego tygodnia.
3: Zrobiliście mi poniedziałek,
1: no, nie
3: normalnie.
1: Nie tylko poniedziałek, ale tak do piątku polećmy z tym optymizmem.
3: No pewnie.
1: Już, no nie? Monika z Wrocławia z tysiakiem na koncie. Złote od złotych poleciały i cały czas możecie się zgłosić do tej naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Kolejny finał, kolejny tysiak do zgarnięcia. Uwaga, za tydzień o 9:30.
0: Złote od złotych.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Raz, dwa, trzy...
12: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.

0: A my się nastrojom nie poddajemy i poniedziałek podkręcamy i rozkręcamy jak tylko możemy. Billy Joel, Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z obietnicą powrotu jutro, gdyż dzisiaj już dziękujemy, uciekamy.
1: Obietnicą albo ostrzeżeniem. Ostrzegamy, jutro też będziemy rano. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomasz Dorkiewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.

0: tak w poniedziałek, miejmy nadzieję na wszystkie ewentualne trudności, jakieś małe kłódki pod nogi. Będziemy sobie gwizdać jak Roxette i Joyride. Za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania.

0: Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To jest lek!
2: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
3: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Reklama.
8: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
9: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
10: Wiadomości z Białegostoku.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest taniej, ponad złotówkę za litr benzyny i oleju napędowego. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
12: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
13: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny. Wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
14: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
11: W czwartek prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżet państwa wydatki związane z obniżką cen i na stacjach, także w Białymstoku. Dziś litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesla 7,88. A ponad 40 milionów złotych kosztowała budowa nowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przy Wiewiórczej. Jest już oficjalnie otwarty i od dziś interesanci mogą korzystać z jego usług. No to na koniec budynek, który został nominowany w pierwszej edycji ogólnopolskiego rankingu polskich zamków i pałaców. Na tytuł najpiękniejszego w kraju szansę ma Białostocki Pałac Branickich. Głosowanie jest do połowy października.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
11: Przedpołudnie z chmurami i na razie trudno uwierzyć w zapowiedzi synoptyków, bo ci prognozują na dziś w Białymstoku chwilę ze słońcem, a więc cierpliwie czekamy. Na termometrach wartości może nie bardzo wysokie, ale będą całkiem znośne jak na październik, bo spodziewamy się do 16-17 stopni maksymalnie. Tak ma być w okolicach godziny 14. Jutro ma być cieplej.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.
9: A ponieważ zaczyna się poniedziałkowe przedpołudnie, to żadnych wstępów muzycznych delikatnych, bo poranek już rozkręcony przez naszą ekipę poranną, a więc od razu będzie energicznie bardzo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: A więc w związku z tym już dzisiaj powiem wam taką ciekawostkę. Według badań aż 53% z nas nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czy to znaczy, że ścieżka kariery, taka tradycyjna, polegająca na zdobyciu wykształcenia kierunkowego, następnie przekuwanie go w wieloletnie doświadczenie zawodowe, to jest już droga rzadko wybierana, droga donikąd? Słabnie przekonanie, że studia wyższe są wstępem do świetlanej kariery. I dlatego dzisiaj w związku z tym, że robota nie zając i że choć większość z nas jest w pracy właśnie, to w króciutkiej przerwie możemy podzielić się swoim doświadczeniem. Pytam was, czy pracujecie w swoim wyuczonym zawodzie, czy w zupełnie innym? Jaką szkołę skończyliście i w jakim zawodzie pracujecie? To często jest bardzo ciekawe zestawienie. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przyboje. Rozmawiamy do południa. Nasz numer 22 44 30 i mailem można robota@złoteprzyboje.pl. A teraz bądź.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

3 miliony funtów. Tyle kosztowała rezydencja, którą kupiła Beverly Craven za tantiemę, za jedną piosenkę, za single Promise Me, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wokalistka mogła sobie na nią pozwolić dzięki tantiemom właśnie. To był debiut, no i to był wielki sukces. Promise Me okazał się wielkim hitem. Sama płyta sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a potem Beverly nagrała jeszcze 6 innych płyt, ale nigdy nie udało się jej powtórzyć sukcesu tego pierwszego pięknego przeboju. Wokalistka otrzymała za niego nagrodę, statuetkę Brit Awards w kategorii najlepszy debiut. Od najmłodszych lat zresztą marzyła o karierze scenicznej. Lekcje gry na pianinie zaczęła mając zaledwie 7 lat. No a inspiracją była dla niej mama. Mama Beverly była skrzypaczką i występowała w Royal Albert Hall. Dzisiaj Beverly Craven ma 64 lata, wciąż występuje. Ale teraz posłuchamy jej największego, tego pierwszego, najsłodszego przeboju. Rok 1991, Beverly Craven i Promise Me w Radiu Złote Przeboje.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa z nas pracuje w innym zawodzie niż wyuczony, a czasem jest to zupełna zmiana profilu. Dzwonicie.
2: Ja aktualnie jestem po dwóch uczelniach. Mam inżyniera z matematyki finansowej oraz magistra finansów i rachunkowości. Pracowałem jakieś 2 lata jako księgowy, odszedłem z zawodu, a następnie podejmowałem branżę w różnych branżach, od gastronomii, przez magazyny, a aktualnie pracuję już od ponad 3 lat jako kurier. Przyznaję, że te roboty sprawia bardzo fale. Pozdrawiam i miłego dnia.
3: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Piotrek. Ukończyłem szkołę średnią w kierunku technicznym, studia pedagogiczne i pracuję obecnie jako zastępca kierownika dużego hipermarketu za granicą. Cóż za zbieg okoliczności, na co komu było 8 lat studiów. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego dnia.
1: W jakim kierunku się kształciliście, a w jakim zawodzie pracujecie dziś? Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością prześlę z banek filtrujący Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa. Nasz numer 22 44 i 30. No i mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. W jakim kierunku się kształciliście? No a w jakim dzisiaj pracujecie?
0: Robota nie zając.

0: NSYNC w Radiu Złote Przyboje. Za 5 minut będzie godzina 11. Tak nam płynie to poniedziałkowe przedpołudnie. No i za 5 minut dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przyboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
2: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
1: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: To jest lek!
11: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
12: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: 11.
1: Wiadomości z Białegostoku.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Tylko 2 dni pozostały do końca głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru 72 projekty, a do rozdania 15 milionów złotych, przypomina dyrektor Białostockiego Centrum Aktywności Społecznej Urszula Przystupa.
3: Rekomendujemy głosowanie w formie elektronicznej. Papierowa też jest jak najbardziej dopuszczalna.
2: W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec bez względu na wiek. A panie, które skończyły 45 lat, mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii. Do profilaktyki raka piersi zachęca Białostockie Centrum Onkologii wspólnie z Jagiellonią Białystok. Dlatego różowe wstążki, symbol walki z nowotworem, znalazły się na szalikach klubowych Jagiellonii. Do badań w październiku, ale nie tylko, zachęca także podlaskie NFZ. Fundusz opublikował na swojej stronie internetowej dokładne informacje o tym, gdzie w regionie w tym miesiącu można wykonać mammografię w mammobusach. Warto, bo badanie to pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. A to szansa na krótsze, łagodniejsze i skuteczne leczenie.
1: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Białymstoku.
2: Jest jeszcze dosyć rześko w naszym regionie, ale pomału już rośnie temperatura. Dziś rośnie do 16-17 stopni. Taki plan jest dla Białegostoku po godzinie 14. Na razie niebo w naszym regionie jest z przewagą chmur, ale synoptycy zapowiedzieli chwilę ze słońcem. Najwięcej ma być ich w drugiej połowie dnia. Zatem nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie poczekać. Najlepiej słuchając Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Prawie 2 minuty po godzinie 11 jesteśmy, prawie wszyscy, choć nie wszyscy, ale wielu z nas w pracy dzisiaj. Ja przypominam, robota nie zając. I przy największych przebojach lat 80. i 90.
5: Złote przeboje.
4: Pracuje nam się po prostu przyjemniej. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Dyson Chun.

taka ulotna w tej żółtej spódniczce, John Travolta i Olivia Newton-John. Oni spotkali się w grudniu 7 lat temu i jeszcze podczas serii wyjątkowych wieczorów filmowych połączonych ze wspólnym śpiewaniem o nazwie Meet and Grease na Florydzie. Gwiazdy założyły repliki swoich słynnych kostiumów z filmu i właśnie Olivia Newton-John pojawiła się najpierw w żółtej spódniczce i sweterku, a później w skórzanej kurtce jako zła Sandy. A Travolta miał na sobie klasyczną ramoneskę, uwielbiamy go takiego. Była projekcja filmu, oczywiście wydarzenia obejmowały projekcje i wspólne śpiewanie. Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa pracujących Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony. Piszecie, Honorata napisała: z zawodu jestem kosmetyczką, a pracuję jako kucharka w szkole. Martyna: ja mam magistra z dziennikarstwa, a pracuję w księgowości. W szkole matematyka to nie była moja dziedzina, a teraz liczby i liczenie to jedno z głównych zajęć. Jakub pisze, że studiował socjologię, bo chciał zrozumieć ludzi. Życie zweryfikowało plany. Od 15 lat pracuję w telewizji, gdzie codziennie próbuję zrozumieć ludzi, tylko dodatkowo mam deadline, budżet i 5 osób pytających, kiedy to będzie gotowe, czyli studia przygotowały mnie do pracy z ludźmi, a telewizja nauczyła, że socjologia jednak miała sens. No ale też wielu z nas w trakcie swojej drogi zawodowej zmienia całkowicie zainteresowania.
2: Zacząłem się uczyć jako mechanika sprzętu lotniczego, później jako technik pola walki, następnie jako złodziej w więzieniu, a zostałem operatorem wózka widłowego. I tak jest do dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę.
3: Magdalena, jestem obecnie pielęgniarką, ale mój pierwszy zawód, który się uczyłam, to był technik odzieżowy. Później skończyłam ratownictwo, później magisterkę edukację prozdrowotną i później magistra z pielęgniarstwa. I robię to, co kocham.
1: Ech, życie, a w jakim kierunku się kształciliście i w jakim pracujecie dziś, o tym rozmawiamy. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę dzbanek filtrujący Radia Złote Przyboje po 12. Ale wszystkie są ciekawe. Nasz telefon 22 44 i 30.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Raz, dwa, trzy.
18: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
23: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

A przed nami w radiu Złote Przeboje Orchestral Manoeuvres in the Dark, czyli po prostu OMD. A członkowie zespołu mierzyli się z niechęcią ze strony krytyków na początku. Bardzo, bardzo zwrócili na siebie uwagę dopiero dzięki antywojennej piosence pod nazwą Enola Gay z 1980 roku. Dzisiaj grupa uchodzi za pionierów synthpopu, ale pierwsze kroki grupy w branży muzycznej nie należały do najprostszych. Angie McCluskey z OMD mówi bardzo ciekawie, że po pewnym czasie panowie zdali sobie sprawę, że ich brzmienie zostało tak naprawdę stworzone przez napięcie między maszynami a ludźmi, architekturą a moralnością. Nigdy nie chcieli być imitatorami robotów i stąd jest w tej muzyce, owszem, sporo syntezatorów, ale dużo ludzkiej duszy. OMD, Radio Złote Przeboje.

0: Sailing on the Seven Seas i to wielki przebój OMD z 1991 roku. Wysłuchać radia Złote Przeboje, największych przebojów lat 80. i 90. Poniedziałkowe południe za 5 minut, a wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

0: rolki albo rower. Tym bardziej, że rusza wyzwanie dla podlasianek, a mogą pobrać specjalną aplikację, a pokonane kilometry wymienić na nagrody. Za inicjatywą stoi Podlaska Rada Kobiet, działająca przy marszałku Łukaszu Prokorymie.
1: No, ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
0: Celem jest wspólny wynik 1000 km dla Podlasia. Mamy też nowy wynik, jeżeli chodzi o liczbę białostockich widzimisiów. Dołączył do nich golfista. Jest na polu golfowym w ośrodku sportowym Zawady.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
0: Początek nowego tygodnia z chmurami i rozpogodzeniami na zmianę. Synoptycy obiecują chwilę ze słońcem. Ma być ich całkiem sporo, zwłaszcza po południu. Zatem spacer w ciągu dnia jak najbardziej wchodzi w grę. Temperatura zapowiada się dosyć przyjemna, bo będzie do 16-17 stopni maksymalnie. Tyle termometry za oknem i w Białymstoku pokażą po godzinie 14.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy poniedziałkowe popołudnie. Gosia Kościelniak, a przywitamy je, jeśli chodzi o muzykę Abbą i mam nadzieję, że będziemy sobie nad wszystkim, co dziś się wydarza w naszym życiu, mogli zaśpiewać Mamma Mia, a nawet powiedzieć. Zapraszam zaraz po Abbie, ukochany nasz Queen. Radio Złote Przeboje.

Świat padł na kolana w 1985 roku. Przed kim? Przed norweskim triem AHA. Album Hunting High and Low zachwycił fanów na całym świecie. Sprzedał się w oszałamiającym nakładzie przekraczającym 11 milionów płyt. Płyta Hunting High and Low jest najważniejszą pozycją w dyskografii grupy. Nieznana kapela z Norwegii podbija świat, krzyczały tytuły i to się na co dzień nie zdarzało. Grunt pod wielki sukces pierwszej płyty Norwegów wspaniale przygotował pierwszy singiel Take On Me, to był szał. Debiut dał AHA nominację do Grammy w 1986 roku w kategorii najlepszy debiutant. Radio Złote Przyboje, AHA.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakup.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: minuta, nie zając.
1: Według badań ponad połowa Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony, ale powodów jest mnóstwo. A te nasze losy bywają filmowe. Opowiadaliście dzisiaj o tym, jak ktoś kształcił się na inżyniera matematyki finansowej, a teraz jest kurierem. Słuchaczka jest z wykształcenia kosmetyczką, a pracuje w kuchni szkolnej. Inna skończyła dziennikarstwo, a pracuje jako księgowa. Wiele ciekawych przykładów zmian życiowych i kierunków. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia i witam naszą laureatkę dzisiejszą.
2: Cześć, witam, tu Gracjana. Skończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pracowałam jako marketingowiec, jako PR-owiec. Pracowałam w radiu, pracowałam w banku, prowadziłam hotel i w połowie życia zaciągnęłam ręczny hamulec i wywróciłam wszystko do góry nogami. Leżąc na stole operacyjnym i czekając na operację serca, stwierdziłam, że ja chcę być z tej drugiej strony. Chcę zostać medykiem. I tak też zrobiłam. W tej chwili jestem elektroradiologiem i pracuję w kardiologii inwazyjnej właśnie przy operacjach serca. Jestem tym absolutnie zafascynowana i bardzo, bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam.
1: Gracjano, imponująca historia poszukiwania i odnalezienia i spełnienia zawodowego. Pozdrawiam bardzo mocno Was wszystkich. Dla Ciebie, Gracjano, dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Dla wszystkich nas, Bananarama.

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.
17: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Ależ to porywa, ależ to porywa. Nigdy nie odcięli się od swojej tożsamości, mimo ogromnego sukcesu komercyjnego. Nie odcięli się od społeczności Chicano, czyli Amerykanów pochodzenia meksykańskiego, i od wschodniego Los Angeles. Zespół występuje nieprzerwanie od ponad 50 lat. Jubileusz świętowali w 2023 roku. Co wyjątkowe, na scenie przez ten cały czas grają w prawie identycznym składzie. To ich czyni, no już dawno temu ich uczyniło prawdziwą muzyczną rodziną. Radio Złote Przeboje, teraz Desiree.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
12: Medyczny Nobel przyznany, rewolucyjne odkrycie neurobiologów. Biskup ewakuowany w asyście policji, gorąca noc w parafii pod Oświęcimiem. Afrykański drapieżnik postawił na nogi służby, szczęśliwy finał ucieczki egzotycznego kota na Mazurach. Ewelina Walczak. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Disserot, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
13: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
14: And optogenetics.
12: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. W tym

0: Wicha, posłanka Lewicy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziś, jak zapewnił Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
1: Ten projekt będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości.
0: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek. Maciej Kluczko.
2: Szczęśliwy finał nietypowych poszukiwań na Mazurach. W Orzyszu odnalazł się serwal sawannowy, który w weekend uciekł z prywatnej posesji. Kot wabi się Gustaw. Przez kilkadziesiąt godzin szukała go policja. Pomoc okazała się jednak zbędna. Po nocnych spacerach egzotyczny zwierzak po prostu sam wrócił do domu. Jest cały i zdrowy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
5: Dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane i od 15 stopni nad morzem, przez 19 w Warszawie, Radomiu i Kielcach, do 21 w Krakowie, Rzeszowie i Legnicy, i dziś bez opadów.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Słodkiego, miłego życia teraz będzie kombi nam życzyć. No i ja wam i wy sobie nawzajem też życzcie tego, bo mamy popołudnie poniedziałkowe.
6: Radio Złote Przeboje.
5: 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Co kupię za pierwsze 100 zł w wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? Na to pytanie odpowiadacie na stronie złoteprzyboje.pl kreatywnie, jeśli chcecie dołączyć do zabawy Złote od Złotych. No a tak było dzisiaj.
1: Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
2: Monika,
3: a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
2: Odpowiedziałam na pytanie.
4: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Tak właśnie to było dzisiaj rano, bo można wygrać właśnie nawet 1000 złotych. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a teraz Seal.
5: Then the rainstorm came over me.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Fresh School Andy Gang, rok 84. Ikona stylu i spokoju. Jego saksofon i energia na scenie stały się nieodłącznym elementem brzmienia tegoż właśnie zespołu, który na zawsze wpisał się w historię muzyki funk. Jeden z założycieli Cool Andy Gang, Dennis D.T. Thomas. Mając zaledwie 13 lat, założył zespół Cool Andy Gang wraz z braćmi Robertem i Ronaldem i innymi przyjaciółmi ze szkoły. Wyobrażacie sobie? To musiała być zabawa. Po prostu pełnia szczęścia. Jeszcze chłopaki, 13 lat, szkoła, muzyka. Thomas był w grupie znany jako kwintesencja luzactwa i ceniony za swój styl, ale równocześnie spokojne usposobienie. No i takie cuda muzyczne potem powstawały. Radio Złote Przeboje, teraz Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
17: Raz, dwa, trzy...
18: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pytałam Jerzego, ale okazuje się, że tak samo jest nudny jak ja. Jeśli chodzi o to, jaki powinniśmy mieć zawód z wykształcenia, a w jakim pracujemy. No bo ja dziennikarstwo, dziennikarka, a ty...
1: Też dziennikarstwo, ale wiesz, ja mam jeszcze dyplom szkoły muzycznej na instrumentach dętych. Teraz mi się przypomniało w razie czego.
0: Dęte popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy, teraz to
1: na dęte, bo pełne najwspanialszych gwiazd, takich jak Anne Wisborn między innymi. Dzień dobry.

0: No i takie właśnie najwspanialsze, największe przeboje lat 80. i 90. grać wam będziemy przez cały poniedziałek, ale będziemy też mówić o tym, czym żyje świat i czym żyje Polska, ale tym to zajmuje się u was, w głośnikach, a u nas przy mikrofonie Ewelina Walczak. Co ważnego dzieje się w tej chwili na świecie i w Polsce?
1: Zarówno na świecie właśnie, jak i w Polsce. Cyberataki. Cyberataki atakują wszędzie, ale też Europa czeka na polską kukurydzę i więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 14.
2: Radio Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest 5 października, mamy poniedziałek. Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości.
6: Cyberatak na portal wakacje.pl. Eksperci ustalają, jak do tego doszło. Również w Danii mamy do czynienia z ogromnym wyciekiem danych. Francja i Węgry liczą straty, Europa czeka na polską kukurydzę. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.

0: superprodukcja. Film jest w kinach Helios w Białymstoku. A w białostockim Teatrze Lalek w weekend pokazane zostaną Pustostany. To zaproszenie do intymnego świata młodej lokatorki kamienicy na warszawskiej Pradze, która w oryginalny sposób radzi sobie z trudami codzienności. Sztuka jest zabawną i słodko-gorzką opowieścią o życiu. A jeżeli jeszcze nie widzieliście nowego Widzimisia, to warto odwiedzić ośrodek sportowy Zawady. Jest tam figurka misia golfisty, który zachęca do aktywnego trybu życia. Przypomnę, że Zawady to miejsce, w którym można spróbować nie tylko gry w golfa, także na przykład w padla.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
2: Chmur coraz więcej na niebie, ale na szczęście to nie są chmury deszczowe. 21 stopni w Szczecinie to najwyższa temperatura, najniższa 15 stopni w Suwałkach. Dlaczego zawód aktorki to straszny zawód dla kobiet? Weronika Rosati to właśnie między innymi wyjaśniała w Radiu Złote Przeboje Marzenie Rogalskiej. A co jeszcze powiedziała jej w sobotę? O tym o 15.30 będzie więcej. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

understanding. To miłe z ich strony, powiedział Billy Ocean pod adresem piłkarzy jednej z drużyn z irlandzkiej Premier League, która wykorzystuje przeboje artysty w czasie wychodzenia na boisko. Samych celnych strzałów na bramkę w tym tygodniu życzę wam z całego serca. Teraz Billy Ocean właśnie. No bo za chwilę już u nas Weronika Rosati. Co ciekawego powiedziała w sobotę Marzenie Rogalskiej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Nic nie jest zwykłe czy banalne w Radiu Złote Przeboje, ani Sade, ani goście Marzeny Rogalskiej. W sobotę wpadła do nas Weronika Rosati.
1: Nigdy nie dostałam roli Polki. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Ale też ja nie jestem typem aktorki, to cały świat filmowy i tak wie, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Zrobiłam Pitbulla i nikt się nie odczarował specjalnie, bo wszyscy myśleli, że taka jestem. Wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest olewam. Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, oh, you're being Italian right now.
2: Naprawdę, tak.
3: Nie zapomniałaś ty język polski, prawda? Nie zapomniałaś.
1: I don't think so. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
0: Cała rozmowa Marzeny Rogalskiej z Weroniką Rosati do obejrzenia i odsłuchania na YouTubie Radia Złote Przeboje. Serdecznie polecam.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Muzyka i głos AI.

0: 6, cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

Ten złoty przebój, czyli Susanna, był tak popularny, że śpiewali go w co najmniej kilkunastu wersjach w kilkunastu językach. U nas po polsku śpiewała go Maryla Rodowicz na przykład. No więc największe przeboje lat 80. i 90. na cały poniedziałek mam dla Was.

0: Bronski Beat, Small Town Boy, tak brzmiał świat w roku 1984, jak brzmi, czym żyje w roku 2026, no to o tym będzie wam już mówić Ewelina Walczak. Co w wiadomościach o 16?
1: W wiadomościach o 16 powiemy między innymi o tym, że jest takie miasto w Polsce, które daje darmową kranówkę do obiadu.
0: Fiu, fiu, szczegóły za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Raz, dwa, trzy.
3: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, jest 5 października. Jest z nami Ewelina Walczak. Pora na wiadomości.
10: Ulga dla kierowców. Rząd mrozi ceny paliwa na stacjach. Polacy zmieniają podejście do dzieci. Tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Darmowa kranówka do obiadu w Poznaniu. Kierowcy mogą chwilowo nieco odetchnąć. Litr benzyny kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6 zł 73 grosze. Litr oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Zdaniem ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować, mówi analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
11: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizację.
10: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci, wynika z raportu badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
12: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65%.
10: Kampania potrwa do 19 listopada. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, ale teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
13: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki.
10: Przypomnijmy,

0: Sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
1: Magda Tkaczyk, zapraszam. Białostocki Teatr zaprasza na sceniczną adaptację Adresata Nieznanego. To uniwersalna opowieść o przyjaźni dwóch mężczyzn, których łączy wspólna przeszłość, a zaczyna dzielić polityka. Na scenie stanie dwóch wybitnych aktorów: Olgierd Łukaszewicz i Robert Więckiewicz. A w kinowym repertuarze białostockich kin Helios animacja Zapomniana Wyspa. Bohaterowie produkcji trafiają na tajemniczą wyspę Nakali, gdzie spotykają magiczne stworzenia znane z filipińskich legend. Szybko okazuje się jednak, że wydostanie z tego niezwykłego miejsca może oznaczać utratę wspomnień o ich przyjaźni. Na koniec propozycja, by trochę pobiegać albo wybrać się na spacer, rolki czy rower. Rusza wyzwanie dla podlasianek. Od dziś pełnoletnie mieszkanki województwa mogą pobrać specjalną aplikację, a pokonane kilometry wymienić na nagrody. Celem jest wspólny wynik 1000 km dla Podlasia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: W Suwałkach tylko 14 stopni to najniższa temperatura, te najwyższe na zachodzie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Wrocław aż po Opole 20 stopni na termometrach. Pleśń na żywności. Dlaczego nie wystarczy jej odciąć i o tym, że nawet gotowanie nie niszczy toksyn pleśni? Powiem wam o 16.30. Nie warto ryzykować zdrowiem. Warto zostać ze mną. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Całymi dniami siedziała zamknięta w sypialni, paląc krak, nawet się nie myła, a podczas transów narkotycznych okaleczała się, mówiąc potem, że zaatakował ją diabeł. To o Whitney Houston, o której zdecydowała się opowiedzieć Tina Brown, siostra Bobby'ego Browna w 2006 roku. Jej relacja została opublikowana przez amerykański National Enquirer. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.

0: Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz, uwaga, ważna informacja. Żywność nawet pozornie tylko trochę spleśniała powinna bezwzględnie trafić do kosza. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wysoka temperatura nic nie da. Mykotoksyny nie ulegają rozkładowi pod wpływem ciepła. Widoczna na powierzchni pleśń to tylko wierzchołek problemu. Pod nią kryje się niewidzialna sieć włókien, która wrasta głęboko w jedzenie. Zwłaszcza w produktach spożywczych o wyższej zawartości wody, takich jak marmolady, dżemy, jogurty czy owoce miękkie, mykotoksyny szybko przenikają przez całą objętość. Twierdzenie, że wystarczy zdjąć powierzchnię albo wyrzucić z opakowania tylko jedną spleśniałą malinę albo jagodę, jest niebezpieczne. Toksyny i mikroskopijne włókna już dawno przeniknęły do otaczających owoców. Długotrwały wpływ tej substancji na organizm człowieka, nawet w bardzo małych dawkach, wiąże się z przewlekłym uszkodzeniem wątroby oraz znacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju złośliwego nowotworu tego narządu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
17: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

Bóg jeden wie, czy album kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć, to absolutny hit, to list miłosny do jej dzieci i świata, napisał producent David Holmes o praktycznie ukończonym albumie Sinead O'Connor pod tytułem No Veteran Dies Alone. Czy album zostanie wydany kiedykolwiek, nie wiadomo, tymczasem OMD w Radiu Złote Przeboje gram wam na pewno.

0: So in love, deklarują panowie z grupy OMD w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy was namawiać do tego, żebyście jeszcze z nami zostali, nawet jeśli kończycie pracę, bo punktualnie o 17 wiadomości, a w nich...
1: Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie i że powinniśmy się dużo ruszać, ale dlaczego dzieci powinny się jeszcze więcej ruszać? No to już o godzinie 17.
0: No tak, zostańcie z nami, Ewelina Walczak będzie mieć dla was wiadomości.

Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Reklama.
11: Słuchacie nas w poniedziałek, jest 5 października. Najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ewelina Walczak.
12: Finał ulicowej katastrofy w Warszawie, kierowca z dozorem policyjnym. Rząd wypowiada wojnę podrasowanym hulajnogom elektrycznym. W tych wiadomościach powiemy też, jak codzienny ruch zmienia dziecięcy mózg. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po głośnym lipcowym wypadku w Warszawie na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Czesław Eś najpierw zderzył się z tramwajem, potem staranował kilka aut, by ostatecznie wjechać do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznaje się do winy, został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
13: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów.
12: Po śmierci 28-letniej pracowniczki rosyjskiego instytutu badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali w obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. Media społecznościowe zostały opanowane przez nowy trend i tak zwanych kurnikarzy. Nastolatkowie popisują się jeżdżąc na hulajnogach, ale nie takich zwykłych, a osiągających prędkość jak motocykle, a nawet samochody.
14: Na hulajnodze elektrycznej przy upadku nie jesteśmy chronieni karoserią, nie jesteśmy chronieni poduszkami powietrznymi, więc prędkość powyżej 20 km na godzinę może skutkować ciężkim uszczerbkiem.
12: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie, czy sprowadzony do Polski pojazd może legalnie jeździć po drogach. Zwykły spacer chroni psychikę nastolatków. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że im więcej kroków dziennie robią dzieci, tym rzadziej zmagają się z lękiem i obniżonym nastrojem. Codzienny ruch dosłownie zmienia ich mózg, ułatwiając

0: Neo.pl.
1: Jak wygrać bilety na kombi? Za chwilę wam powiem, bo te podwójne zaproszenia do wygrania są jeszcze dzisiaj wieczorem. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w poniedziałek.

może i odeszła z American Idol, ale zabrała się za swój nowy program taneczny dla CBS Live to Dance. To Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym jeśli macie już poniedziałku po uszy, to za moment Patrycja Kosiarkiewicz, a ja szybko jeszcze przed nią przypominam, że jeśli chcecie bilety na koncert Kombi wygrać jeszcze dzisiaj, to ze mną zostańcie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
20: Yeah. Let me see you dance, baby.

Spice Girls w Radiu Złote Przeboje, w którym już dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na kolejny koncert jubileuszowej trasy Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk w trójmiejskiej Ergo Arenie pojawią się za niecałe 3 tygodnie. Zadanie, jakie macie, żeby wygrać te bilety, jeszcze dzisiaj nie jest skomplikowane, więc sprawdźcie na naszej stronie, jak się zgłosić. No i wygrywajcie bilety dla siebie i kogoś, kogo bardzo lubicie. Powodzenia!

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Raz, dwa, trzy.
12: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na sterze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Słońce jest już nisko i powoli wchodzimy w poniedziałkowy wieczór. Nocy w większości kraju zapowiada się pogodnie, choć na Pomorzu chmur będzie trochę więcej i tam może przelotnie pokropić. Na południu Polski zaczną wieczorem tworzyć się gęste mgły. Uwaga kierowcy na utrudnienia. Na krajowej 79 w miejscowości Karsy koło Ożarowa w województwie świętokrzyskim przewróciła się cysterna i wprowadzono tam ruch wahadłowy.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: I Want to Break Free, grupa Queen. Oh, co za piosenka na poniedziałek. Zgodzi się ze mną na pewno, że doskonała Tomek Brel, który część tego poniedziałku właściwie od teraz spędzi z wami. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Przypomina mi się zawsze teledysk do tej piosenki. I zwłaszcza sytuacja, jak pierwszy raz go zobaczyłem.
0: I co?
1: Niewiele lat wtedy miałem i nie do końca wiedziałem, co się dzieje.
0: No, słuchajcie, to nie znaczy, że po 18 Radio Złote Przeboje będzie tylko dla dorosłych, będzie dla wszystkich, będą fajne rzeczy, niektóre do wygrania i do zabrania sobie do domu, ale na razie więcej może na ten temat nie mówmy. Niech to będzie taka niespodzianka na poniedziałek, co?
1: Wszystkiego się dowiecie tak po 18.

0: Rzadko się zdarza, że utwór, który był nagrany 40 lat temu, po 4 dekadach ponownie zaczyna królować na listach przebojów. No a taka historia zdarzyła się właśnie z kompozycją Running Up That Hill Kate Bush, która też była całą sytuacją mocno zaskoczona. 18 już za chwilę. Zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj mam dla Was mnóstwo prezentów, ale o tym za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
11: 18 już prawie, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6-2-3. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie, kiedy zremisowali 0-0. Mecz o 20:45.
11: Pogoda. W nocy najładniej będzie na południu, tu bezchmurnie, nieco więcej chmur w centrum i na północy, ale nie powinno padać. Temperatura od 5 stopni w okolicach Rzeszowa i Tarnowa, 8 na przeważającym obszarze i 11 nad samym morzem. We wtorek na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 będzie w centrum, 22 na południu. Sporo słońca, choć rano na południu mogą pojawić się mgły. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, ta zawsze u nas dopisuje. Urszula i dmuchawce latawcy wiatr, takie są plany na najbliższe minuty. Pojawi się też Tina Turner, a teraz zespół, który zrobił gigantyczną karierę na całym świecie, ale o czym pewnie nie wszyscy pamiętają, na początku były potężne problemy z nazwą. I tę historię opowiem wam już za chwilę. Abba.

też to jest fantastyczne. Dance Trains i Money for Nothing w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego to jest tak doskonały utwór? No może dlatego, że trochę pomagał wokalnie w tym utworze Sting, co dla wielu, jak się okazuje, jest zaskoczeniem. Sting 2 października obchodził kolejne urodziny, no ale pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. 75 lat. Sting odparł tak, cytuję, lubię pracować, czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafię to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, tak swoją drogą to podejrzewam, że podobnie ma większość muzyków, choćby zespół Scorpions. Na emeryturę przechodzili kilka razy i zawsze z tej emerytury wracali z podkulonym ogonem. Sophie B. Hawkins teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę zajrzymy na najsłynniejszą płytę świata.

0: Najsłynniejsza płyta świata, czyli album Thriller. 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. No, teraz to pewnie zdecydowanie więcej. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Po 20:00 nasza radiowa strefa gości. Dzisiaj pojawi się dobry duch polskiego show biznesu. No bo gdyby nie on, Urszula pewnie nie wydałaby albumu Biała Droga. Marek Kościkiewicz, czyli artysta wszechstronny, jeden z autorów sukcesu zespołu Demono, ale pisze też dla innych artystów. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że utwór Demony Wojny jest również jego autorstwa. Kawałek, w którym możemy usłyszeć i zobaczyć Krzysztofa Cugowskiego, no i jak się okazuje, z jego pojawieniem się w tym utworze były niemałe problemy, ale zostały rozwiązane.
1: Było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia, przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: Więcej takich historii na pewno pojawi się dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To po 20:00. Marek Kościkiewicz.

To jest chyba koronny dowód na to, że świat muzyki i świat filmu od zawsze żyły ze sobą w pełnej zgodzie. Irene Cara to był Oscar w roku 1980. Przypominam, moi drodzy, o biletach. Dzisiaj zapraszamy się do Gdańska. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Koncert Królowie Życia. To są ostatnie chwile, żeby pojawić się na naszych stronach internetowych. Tam czeka na Was zadanie.

0: Minuta prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Raz, dwa, trzy.
6: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Reklama.

0: sen się spełni zespół Kombi. No, można chyba powiedzieć, że sen się spełnił, bo 50 lat na scenie, no to nieczęsto się zdarza. Taki koncert, no to raz na pół wieku. W Gdańsku będzie można usłyszeć i zobaczyć Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, koncert Królowie Życia. No i na ten koncert już za chwilę będę wręczał bilety. Ale jak się okazuje, panowie znają się nieco dłużej niż 50 lat, poznali się jeszcze w szkole.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok, spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: I oby jak najdłużej knuli. Chris DeBark teraz w Radiu Złote Przeboje, no a za chwilę bilety na Kombi.

0: To Bonnie Tyler w Radiu Złote Przyboje, no niestety od pewnego czasu wielka nieobecna. Dobrze, teraz już to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowi Życia. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Na Złote Przyboje.pl czeka na Was zadanie pod tytułem Z czym kojarzą Wam się Królowie Życia w 5 słowach? No i jest ze mną Dorota. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Czy Dorota jest fanką kombi od zawsze, czy od niedawna?
1: Od zawsze.
0: Ale od 50 lat, czy...
1: Nie no, kapkę mniej.
0: No, bez przesady. Dorota, czy ty pamiętasz, co napisałaś, czy przypomnieć?
1: Proszę przypomnieć, bo jestem w takich emocjach, że co drugie słowo. Pamiętam.
0: Klasa, ponadczasowi, wczoraj, dziś, jutro.
1: Tak, zgadza się, moje.
0: To co, widzimy się przed sceną?
1: Tak, oczywiście, super, dziękuję.
0: No, ja myślę. No to słuchaj, pozdrawiam gorąco w takim razie.
1: Bardzo dziękuję ślicznie.
0: Ale fantastycznych waszych propozycji w temacie skojarzeń jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się Królowie Życia w 5 słowach? Tym razem witam Jarosława. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak mi się wydaje, że Jarosław to jest fanem kombi od zawsze.
2: No i wielu innych jeszcze, ale też również jak najbardziej.
0: Bo napisałeś tak, młodzieńcze lata na weselu do rana.
2: Tak, bo w zasadzie pamiętam bardziej od takich małych lat, gdzie jeszcze rodziców widziałem, jak bawią się przy tych piosenkach.
0: Czyli co, to może być 50 lat, odkąd jesteś fanem kombi?
2: O nie mam. Mam 33 lata.
0: No dobrze, troszkę mniej. Nie wiem, czy do rana, ale będziesz się bawił w Gdańsku na koncercie zespołu kombi w takim razie. Co ty na to?
2: Świetna wiadomość, naprawdę. Zaskoczenie.
0: To słuchaj, to widzimy się w takim razie przed sceną.
2: Dziękuję bardzo.
0: A kolejne bilety na pewno pojawią się już jutro w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje.

To zespół Fine Young Cannibals w programie Cała Muzyka. Powoli zbliża nam się strefa gości. Po 20:00 artysta bardzo niezwykły. Pisze dla siebie, ale pisze też i dla innych. Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
17: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego showbiznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.

0: tak.
1: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
2: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę, i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: się spełni.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
2: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajnie i ciekawie jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać. Jeśli chodzi o piosenki na przykład dla Dody, to była piosenka, która była dla niej adresowana i też nie obyło się bez jakiegoś ciekawego tutaj scenariusza, bo ja tą piosenkę napisałem dla niej i to nawet chyba na wyjeździe. Jeden z moich kolegów realizował jej płytę i zapytał mnie, czy czegoś bym dla niej nie zrobił. I ja złapałem bardzo szybko temat, zrobiłem tą piosenkę, wysłałem ją i potem była długa cisza, nic się nie działo. I Doda przyjechała do mnie do studia i spytała się, czy jestem autorem Szczęśliwego Nowego Jorka. Ja powiedziałem, że tak. To spytała się, czy ja mógłbym dla niej coś napisać. Ja mówię, ale ja już dla

Napisałem, wysłałem ci coś. Ona powiedziała, że nie pamięta. Okazało się, że ta piosenka do niej nie dotarła. Kiedy ją puściłem, to okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka, trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: A skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, że nigdy nie znalazła uznania, a ją wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej. I poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę. I wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz? No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia, byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce człowiek, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy wspomnieć Demono, ale przecież Marek Kościkiewicz tworzył i tworzy również dla innych artystów.

0: Pewnie niewiele osób pamięta, że Marek Kościkiewicz udzielał się w zespole Gawenda i jako nastolatek, a była to połowa lat 70., odwiedził Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Rosję, Danię czy też Jugosławię, czyli zwiedził tyle krajów, ile pewnie większość z nas w czasie całego swojego życia nie odwiedzi. Czy zgodnie z przysłowiem podróże kształcą?
1: Oj tak, tak, tak. To był dla nas niezwykły czas i olbrzymie doświadczenie. Byliśmy wtedy, przypominam, w czasach PRL-u, w których naprawdę raz, że bardzo ciężko było wyjechać za granicę. Tutaj świat był bardziej szary, bardziej taki monochromatyczny, a już wyjazd na przykład do Danii, do Kopenhagi robił niezwykłe wrażenie. Co prawda jest to kraj bardzo kameralny, ale niezwykle piękny. Potem Stany Zjednoczone, czyli no już marzenie właściwie każdego, kto się interesuje filmem, kto się interesuje muzyką. Ja byłem zawsze od dziecka fanem muzyki, nagrywałem sobie listę przebojów, robiłem kompilacje na taśmie magnetofonowej, potem byłem prawie w każdym tygodniu na giełdzie muzycznej i oglądałem, jak nie miałem pieniędzy, to oglądałem przynajmniej nowe płyty, które wychodziły, jak miałem okazję, to się wymieniałem ze starych na nowe i jak dostałem jakieś od rodziców za skórniaki, to przeznaczałem je od razu na zakup nowej płyty. I te Stany nagle, w których mogłem wejść do sklepu Virgin Store pełnym wszystkich najlepszych tytułów muzycznych. Pamiętam do dziś nie tylko okładki tych płyt winylowych, ale też zapach farby drukarskiej, którą były pokryte. Był to rzeczywiście wspaniały czas dla młodego człowieka i dla naszej grupy przyjaciół. Bo Gawenda była takim bardzo fajnym, rodzinnym miejscem i zwiedzaliśmy razem świat, często nie zdając sobie sprawy, że byliśmy wykorzystywani jako młodzież w takim propagandowym charakterze. Pokazywana była ta młodzież jako młodzież, która jest w pełni dumna i szczęśliwa z tego, w jakim żyje kraju. Realia były rzeczywiście zupełnie inne. W podobnej sytuacji byli sportowcy czy aktorzy, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód. No ale niemniej był to czas bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i jeszcze jedno kolejne doświadczenie. Te kilka lat, które spędziłem w Gawędzie, no zdecydowanie miały wpływ na moje zainteresowania muzyczne, w ogóle na patrzenie na sztukę, na pracę artysty, na pracę ludzi, którzy związani są z produkcją, z obsługą sceny. Występowaliśmy naprawdę w największych salach koncertowych na świecie. Byliśmy oczywiście też graliśmy dla bardziej kameralnie dla Polonii. Graliśmy w Danii, mieliśmy masę koncertów w domach starców, w domach opieki, czyli to były jeszcze inne doświadczenia. I to wszystko razem na pewno zbudowało jakąś taką potrzebę kontynuacji tego w postaci właśnie uczestniczenia w życiu muzycznym. Potem okazało się, że na tych samych scenach wystąpiłem z zespołem Demono, więc już miałem jakieś doświadczenie i byłem z tego bardzo dumny.
0: A tak swoją drogą, no to być może kariera z zespołem Demono mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie oszałamiający sukces pierwszej płyty. Zdarzyło się wtedy coś, co obecnie już się nie zdarza. Piosenka Kochać Inaczej spędziła na liście przebojów ponad rok.
1: Tak, tak, to była nasza pierwsza taka piosenka, która zrobiła nam naprawdę wejście na już ten profesjonalny rynek muzyczny, zaczęły się koncerty. I ja dopiero zaczynałem uczyć się pisać teksty, kiedy rozpoczęliśmy naszą karierę. To była pierwsza płyta. Pisałem wszystkie teksty na nią. I ten, pamiętam, powstał w Szklarskiej Porębie. No dużo przeżyć, które miały miejsce, dały mi jakiś taki sygnał, żeby tak od serca o nich napisać. I w tej piosence wydaje mi się, że uchwyciłem całe sedno takiego związku, może nie całe, ale dużą część tego, co się dzieje w związku, czym jest uczucie, jakie trzeba pielęgnować i po prostu jak razem żyć. No i powstała piosenka, która przez rok utrzymywała się na najwyższych pozycjach listy przebojów.
2: Wysoko cię uniesie, lecz nagle możesz zacząć spadać w dół.
0: Marek Kościkiewicz, kilkadziesiąt lat na scenie, niezliczona ilość przebojów na koncie. Czy Marek Kościkiewicz po wszystkich tych latach czuje się artystą spełnionym?
1: Ja myślę, że żaden artysta nie jest spełniony do końca, bo cały czas są nowe projekty, nowe wyzwania i można by było powiedzieć sobie, a już tyle się wydarzyło i że można sobie usiąść i dać spokój, ale tak jak pewnie sam widzisz, jest cała masa artystów, którzy naprawdę już są tak zaspokojeni finansowo i mają takie sukcesy, a jednak działają, a jednak grają. I to jest kwestia jakiejś potrzeby, to jest taki element życia, którego się nie można pozbyć i to nas niesie, to nam daje satysfakcję. Często jest to zmaganie, które jest naprawdę trudne i patrząc nawet na moją taką działalność plastyczną, no to czasami niektóre projekty powstawały rzeczywiście w mękach. Teraz też czasami piosenka zdarza się, że powstaje przez w ciągu, nie wiem, jednego dnia, a niektóre są tworzone naprawdę bardzo długo i czasami i tygodnie dopracowuje się każdy szczegół, poprawia się jakieś elementy tekstu, czasami trzeba nagrać wokal jeszcze raz. Naprawdę różnie to bywa, ale zawsze jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, kiedy to powstaje. Zdarza się, że już kiedy jest za późno, chciałoby się coś poprawić. Mam takie kilka przykładów, gdzie uważam, że mógłbym zastąpić jedno słowo innym, ale już jest za późno. Piosenka już jest od dawna gdzieś na antenach, więc już nawet nie wolno tego robić.
0: Marek Kościkiewicz, nasze spotkanie pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Mam ochotę na safari.
18: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
18: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
18: No to w drogę.
19: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Marka Kościkiewicza. Jeszcze jako nastolatek udzielał się w zespole Gawenda, z którym, jak słyszeliśmy już dzisiaj, zwiedził kilkanaście krajów. Sukces odniesiony z zespołem Demono, no ale przecież od wielu lat Marek Kościkiewicz tworzy także dla innych artystów.
2: Zasypiasz w otchłani jak ze snu.
1: Marek Kościkiewicz, czy pisanie po tylu latach jest łatwiejsze czy trudniejsze?
3: Sam proces tworzenia piosenki jest taki sam. Wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Te pomysły potem zapisujemy. Jeśli chodzi o teksty, to wynikają one z obserwacji świata, z jakiejś refleksji na jego temat. Zmieniła się na pewno sama technologia przygotowywania utworu, bo dzisiaj już nie jest to tylko jakaś prymka na gitarze czy właśnie jakiś wokal zaśpiewany z gitarą, ale często są to już takie wstępne produkcje, gdzie ilość instrumentów, tempo, beat perkusji są na tyle bliskie oryginałowi, że można powiedzieć, że jest to praca już taka bardziej, dla którą wykonuje aranżer. Dla mnie różnica pojawiła się też wtedy, kiedy zacząłem pisać dla innych artystów. Początkowo były to piosenki dla Demono i właściwie można powiedzieć, że takie piosenki, które ja chciałbym śpiewać. Piosenki, które były moje i opowiadały o moim życiu, o moich historiach. Ale kiedy dostałem pierwsze zamówienia na piosenki dla innych, wtedy trzeba było troszeczkę podejść do tematu inaczej. Artysta określał też styl, w jakim chce, żeby piosenka była stworzona. Dlatego cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mody muzyczne, o tendencje, o kierunki. Cały czas coś nowego w muzyce się dzieje i warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy przychodzący do mnie wokalista jakby zakłada, że chce mieć utwór radiowy, chce mieć utwór hitowy i chce tym utworem zawojować świat. Czasami się udaje, czasami nie. W dużej mierze zależy też ode mnie, ale też od niego, w jaki sposób on te emocje w tej piosence przekaże. Dzisiaj, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, z młodymi artystami, myślę, że trochę ich tak nastawiam na to, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, że muszą rzeczywiście się bardzo mocno skoncentrować i skupić na swojej pracy, która może nie przynieść sukcesu, która może być takim wyzwaniem, które jest nie do osiągnięcia. A brak tej świadomości pozwala po prostu przeżywać to jako przygodę, jako zabawę. I to może jest ta różnica. Poziom cały czas jest coraz wyższy, coraz lepsza produkcja, coraz ciekawsze nagrania, coraz ciekawsze rzeczy. Dlatego też między innymi cały czas też się czegoś uczę i mam w sobie dużo pokory i doceniam to, co robią inni i traktuję ich to bardziej jako inspirację, a nie konkurencję.
1: Marek Kościkiewicz, patrząc na różnorodność materiału, który stworzył, czy to z zespołem Demono, czy dla innych artystów, trudno nie odnieść wrażenia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym i co chyba najważniejsze, tworzącym kompozycje ponadczasowe, takie jak choćby Demony wojny.

0: Jak się okazuje, ta kompozycja to kolejny utwór z bardzo niezwykłą historią.
1: Ta piosenka była takim jednym z etapów pracy nad muzyką do innych filmów i po sukcesie Szczęśliwego Nowego Jorku dostałem taką propozycję, żeby zrobić piosenkę, która w ten sam sposób będzie mogła promować film, czyli że jest szansa, że trafi do stacji radiowych albo że będzie kojarzona bardzo z filmem, ale jako piosenka, a nie muzyka czysto filmowa. I ja lubię robić takie projekty, dlatego że po pierwsze one mają już konkretny temat. Można tutaj troszeczkę sobie podziałać wyobraźnią. Ja kocham kino, lubię filmy, jestem kinomaniakiem, dlatego muzyka jest dla mnie filmowa też bardzo istotną częścią sukcesu takiego widowiska. Stąd, kiedy dostałem taką propozycję, chciałem zrobić coś w miarę nowoczesnego, chciałem wykorzystać też trochę inne instrumenty i stąd pojawiający się taki bas elektroniczny na wstępie. Z tego, co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy właśnie na temat tego, kto by mógł tą piosenkę zaśpiewać i razem z reżyserem, producentami filmu padło na Krzysztofa Cugowskiego. Ja pamiętam, że było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia. Przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: I tak, jak się okazuje, powstają czasami rzeczy ponadczasowe. Jak Marek Kościkiewicz po latach reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu?
1: No nie ukrywam, że to jest to zawsze miłe i sympatyczne i bardzo to przeżywam i się cieszę, że te piosenki dały radę, że wytrzymały próbę czasu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę swoją w radio, piosenkę zespołu Demono, to stanąłem jak wryty, no, nogi miałem z waty, po prostu nie mogłem się ruszyć i to były niesamowite emocje. No, ciężko było zasnąć nawet, bo marzeniem było po pierwsze usłyszeć swoją piosenkę w stacji radiowej, a po drugie kiedyś wydać płytę i to był ten drugi moment, kiedy naprawdę no po prostu byłem podniecony i szczęśliwy jak nigdy. Często też nie myślimy o tym, że piosenka jest częścią czyjegoś życia, że towarzyszyła w jakimś ważnym momencie, że kojarzy się z jakąś istotną historią. Zdarzało się, że po koncercie przychodził ktoś do mnie i mówił: wiesz co, akurat Kochać Inaczej to jest piosenka, przy której się poznaliśmy. A ktoś inny mówił: no my, dla nas to jest piosenka, która kojarzy się z naszym synem, bo wiesz, akurat to był moment, w którym został poczęty i ta piosenka jest no, nieodzownym takim elementem naszej rodziny i tego, co naszego szczęścia. No i są to takie właśnie niesamowite, wspaniałe i fantastyczne momenty dla twórcy. Piosenka, kiedy powstawała, nie miała takiego zadania, takiego celu, była po prostu częścią jakąś potrzebą wypowiedzi, a potem okazało się, że komuś innemu coś ważnego w życiu zrobiła. To jest fajne.
0: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Dziś wieczór niezwykłych historii, który jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz, czyli artysta, który nie tylko stoi za sukcesem zespołu Demono, ale też za innymi artystami, a także płytami, które są kamieniami milowymi w historii polskiej muzyki. Niezwykłą historię związaną właśnie z Markiem Kościkiewiczem opowiedziała mi swego czasu Urszula, jak to nikt nie chciał wydać płyty pod tytułem Biała Droga. I ulitował się dopiero Marek Kościkiewicz.
2: No, nie musiałem się litować. Urszula miała już rzeczywiście duży dorobek i była artystką, z którą warto było nawiązać współpracę. Przyjechała ze Stanów ze Staszkiem i myślę, że po prostu jeszcze nie wiedziała, jak się tutaj poruszać po tym rynku po dosyć długiej przerwie, która była spowodowana pobytem w USA. I Staszek mnie przekonał swoim profesjonalizmem. Zresztą on był zawsze taki stanowczy, uparty i w wielu jeszcze naszych późniejszych takich momentach współpracy wykazywał, że jest taki niezłomny, idzie po prostu do końca po bandzie i nie pozwala sobie na to, żeby coś było nie tak, jak on chce. I ta cecha mi się bardzo podobała. A Urszula miała przecież za sobą już olbrzymi dorobek, wspaniałe przyboje. Akurat nie był to może taki czas na powrót tych gwiazd z tamtego okresu. I to może było troszeczkę dla nich problemem, bo po Urszuli za chwilę pokazał się, czy wrócił trochę w innym repertuarze Krzysztof Krawczyk. Oczywiście Urszula to jest trochę późniejsza historia muzyczna, ale chodziło mi o to, że więcej odwagi było w sięganiu do repertuaru artystów z lat właśnie 80. W tym przypadku była to kwestia jakby materiału muzycznego. Płyta Urszuli była bardzo rockowa. Nie wiem, czy wtedy stacje akurat były przygotowane na takie troszeczkę bardziej gitarowe, ostre granie, ale okazało się, że tak, że ta płyta zdobyła olbrzymią popularność i Urszula z wielkim impetem wróciła jako gwiazda na sceny polskie.
1: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiego show biznesu trwa, a sam Marek Kościkiewicz jest niewątpliwie artystą poszukującym. No bo tak, z jednej strony zespół Gawenda przed laty, z drugiej strony Akademia Sztuk Pięknych i wzornictwo przemysłowe, produkcja mebli. Czy to wszystko to szukanie jakiegoś drugiego pomysłu na siebie?
2: To są etapy, które były bardzo ważne dla mnie. Etapy, które przechodziłem, etapy życia i każdy coś nowego wnosił. Każdy dawał mi nowe doświadczenia. Z muzyką byłem związany zawsze i muzyka była jakby podstawą. Myślałem, że będzie tylko moim hobby, będzie takim moją pasją. Okazało się, że pragnienia tworzenia, pragnienia robienia piosenek jest dużo większe, ale wszystkie te rzeczy, które przeżywałem, potem dawały mi takiego kopa i dużo w tej działalności muzycznej, bo wzornictwo przemysłowe nauczyło mnie pracy nad projektem, pewnej dokładności, planowania. Potem wykorzystywałem dużo tych doświadczeń przy pracy nad okładkami płyt, w pracy, którą mieliśmy wytwórni Zigzag, gdzie uważałem, że nie tylko sama muzyka, ale właśnie oprawa, marketing, promocja są bardzo istotną częścią sukcesu. Realizowałem też i reżyserowałem teledyski dla naszych wykonawców, dla wykonawców Zigzaga. Jako dziecko bawiłem się 8-milimetrową kamerą, na której zapisywałem jakieś tam z życia sceny, a potem montowałem je. Kręciłem jakieś takie amatorskie filmy. Także to wszystko razem składało się na taką potrzebę robienia czegoś nowego, tworzenia, kreowania nowych rzeczy, nieodtwarzania. Ja nigdy nie w naszej karierze, naszego zespołu, może mieliśmy 2 czy 3 covery, to był cover Talking Heads i cover Clash, który graliśmy Should I Stay, Should I Go, ale cały repertuar to były piosenki nowe, tworzone jakby od nowa i to chyba ta potrzeba tworzenia, robienia, pisania, sprawdzania swoich możliwości, zdobywania doświadczenia, to chyba to było najcenniejsze, najważniejsze i do tej pory to próbuję robić, także jak są nowe tematy, ciekawe wyzwania, to ja staram się te wyzwania jakoś przeżywać i staram się im sprostać.

0: Marek Kościkiewicz wspominał już dzisiaj o swoich pasjach plastycznych i pewnie nie wszyscy wiedzą, że współpraca z innymi artystami często wykraczała poza kwestie muzyczne. Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie choćby logo zespołu Oddział Zamknięty. To właśnie dzieło Marka Kościkiewicza.
1: Tak, przyjaźniłem się z Krzyśkiem Jereczewskim i z Jarkiem Szlagowskim. Razem nawet trochę graliśmy jeszcze przed powstaniem Oddziału Zamkniętego. Ja poszedłem na studia na SP, a oni założyli Oddział Zamknięty. Jarek poprosił mnie, żebym zaprojektował na jakiś najbliższy ich koncert plakat reklamujący to wydarzenie i zaproponował też, żeby to były litery OZ. A ponieważ traktowałem zawsze Oddział Zamknięty jako zespół taki trochę rewolucyjny, postpunkowy, taki rock'n'rollowy, to pomyślałem sobie, że taki rewolucyjny element, czyli coś takiego chlapniętego farbą, będzie spełnić swoją rolę i to OZ właśnie pociągnąłem pędzlem. I myślę, że do tej pory ten znak właśnie dzięki takiemu charakterowi, dzięki rozpoznawalności jest aktualny, jednocześnie jest wspaniałym logotypem.
0: No, jak słyszeliśmy, zainteresowania Marka Kościkiewicza wykraczają poza sprawy muzyczne, dlatego pewnie już za niedługo zostanie dopisany kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj z Markiem Kościkiewiczem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Tym, co znalazłem w biografii mojego dzisiejszego gościa, można by z pewnością obdzielić kilka osób. Niezwykłe przygody za młodu w Londynie, gdzie pojechała. Spotkanie z Debbie Harris z zespołu Blondie, praca w kawiarni, czy też mrożące krew w żyłach spotkanie z wietnamską mafią. No, wszystko wskazuje na to, że w radiu Złote Przeboje szykuje się wieczór, jakiego dawno nie było. Edyta Bartosiewicz, za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy, a przede wszystkim o muzyce. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
1: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
0: No nie ma to jak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
0: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
1: Ja ci coś powiem. Dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. Mhm. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem. Mhm.
0: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
1: No pewnie, no to jest obowiązek.
0: Aha.
1: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Mhm. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu, wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie.
0: No właśnie,
1: nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
0: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Mhm. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, dobrze jest.
1: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej. Bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
1: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Mhm. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. I wytłumacz mi dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czeka, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
0: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
1: A Artur pogadał tam z chłopakami?
0: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze Stevenem.
1: O, wow!
0: Tak?
1: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów. Panowie usmażyli.
0: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
1: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda, byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wywalczyłam.

0: Zarzałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
1: Poprawię się.
0: Poprawię się, tak.
1: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
0: 50.
1: Tak. Poleciałaś do Londynu.
0: Londynu. To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
1: To tak trochę jak Madonna.
0: A co, ona też tak zrobiła?
1: No ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
0: Wiesz co, ale co, z Włoch?
1: Nie, z Detroit chyba.
0: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
1: Tak.
0: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały, no, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi jak ten...
1: Klucz przed laty wyboru szkoły.
0: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
1: Dokładnie.
0: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
1: Czyli wspinałaś się.
0: Potem poszłam, że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheesh z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
1: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbkę tajemnicy.
0: To musi być za krótko.
1: Za krótko jest. No ale dzisiaj na szczęście mamy czas. Edyta Bartosiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
1: Kiedy mówiłam, tak?
0: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
1: Renowacją, tak, rzeźba. Tak, tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
0: wypiera
1: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak? Mhm.
0: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, Koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
1: to ja... To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. Mm-hmm. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
0: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
1: Coś nawet nie pamiętam.
0: Albo 600, więc pewnie...
1: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
0: pewnie,
1: wiesz?
0: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
1: Ale w sensie?
0: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
1: A, żeby to przeskoczyć.
0: Zbliżysz się do tego wyniku?
1: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. W zeszłym wieku, to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Mhm. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na
1: Nie, absolutnie. Nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. Mhm. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? Mm-hmm. To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie, po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Mhm. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
1: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? Mm. No pewnie, no muszę jej posłuchać. Po premierze. Mm-hmm. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, wiesz, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu. I to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu. I dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam, z kolegów nikt nie będzie miał pretensji. Mhm. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. Mhm. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu, wiesz, no wie, że jego dzieło żyje. Mhm. I ma jakąś wartość. No przecież ja nie robię tego do szuflady.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
1: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Ale z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. Tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Że to jest możliwe.
0: Wiesz, ja marzyłem o karierze koszykarza.
1: No widzisz, ale
0: potem się dowiedziałem, że jest John Stockton i zacząłem go podziwiać, a w sumie Stockton jest ode mnie wyższy, nie wiem, może o 3 centymetry.
1: Ja nie znam akurat, kto to jest John Stockton.
0: W NBA grał. Przed laty.
1: Wiesz co, nie interesuję się tak koszykówką, bo ja nie przepadam za sportami, które mają bezpośredni kontakt. Dlatego siatkówka mi się tak podoba, bo jest taka
0: sterylna.
1: No, że chyba, że ktoś ci przy bloku tam, jak będziesz opadał, ktoś ci na nogę nastąpi. Zdarzają się takie różne, wiesz, kontuzje, niefortunne spotkania, nawet przez siatkę.
0: Przeskoczymy na jedną z twoich poprzednich, do jednej z twoich poprzednich płyt. Piosenka pod tytułem Orkiestra tamtych dni. Piosenka o mieszkańcach twojego bloku.
1: Tak,
0: z dzieciństwa.
1: Polska 113.
0: Ale poszperałem trochę i kilku postaci zabrakło w tej piosence. Na przykład Heniek Płatek.
1: Tak, Henka, ale ja o Heńku tyle powiedziałam, że Heniek już na was widzisz, on żyje swoim życiem. On już ma, on ma zagwarantowane miejsce w historii. O.
0: Heniek Płatek to jest, przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział, to był mój chłopak, którego potarmosiłaś mocno i uciekłaś, tak?
1: No tak, musiałam się Henkowi postawić, ponieważ Heniu był ode mnie chyba młodszy o rok i w ogóle to się mówiło, że on był taki konus. Konus to taki niski chłopiec, tak? Ja byłam od niego wyższa, a on i tak mnie ciągnął za włosy i tak mnie tam poszturchiwał i pewnie robił to z miłości jakiejś takiej dziecięcej. Ja tego nie rozumiałam, on mnie drażnił. To był syn pani dozorczyni. Ja pozdrawiam w ogóle Henia, jeżeli słucha w ogóle naszego wywiadu. Mam olbrzymi sentyment. No i kiedyś po prostu mu przylałam.
2: I uciekłam.
1: Tata mi kazał, bo ja poszłam do taty i mówię, tato, coś zrób coś z tym Henkiem, bo on mnie tak maltretuje, męczy. A ojciec na mnie mówi, to iść i sama się z nim rozpraw. I taki mój ojciec właśnie tak mi doradził.
2: Gdyby twoje życie się potoczyło tak, że musiałabyś zmienić kraj, ale mogłabyś sobie wybrać, to wylądowałabyś z powrotem w Londynie?
1: W Londynie albo w Nowym Jorku. Bardzo lubię Nowy Jork. To jest taka trochę Europa w Stanach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Edyta Bartosiewicz. Radośnie sobie podróżujemy przez kilkadziesiąt lat muzyki. Tę radość chyba też widać na twoim Facebooku, bo zaglądałem tam i znalazłem bardzo piękne zdjęcie. Ty przewieszona przez piecyk gitarowy z gitarą pod pachą i dopisek. Kiedyś miałam więcej fantazji, ale komentarze mnie urzekły.
1: Zdecydowanie.
0: Bo dominuje opinia pod tytułem, że wcale, że nie, że teraz też masz fantazję.
1: Oczywiście, przecież ja tak kokietuję troszkę. No ale fakt faktem, że nie wiem, czy bym się teraz położyła tak na wzmacniaczu. Nie wiem, czy zniósłby to mój przede wszystkim kręgosłup. No to była szalona sesja z Piotrkiem Porębskim. To robiliśmy dla jakiegoś magazynu kobiecego. Bardzo fajne zdjęcia. Wrzucam od czasu do czasu jakąś taką ciekawostkę i sama jestem zaskoczona, bo to w ogóle ktoś mi podesłał to zdjęcie. Ja zapomniałam już o tej sesji.
0: Ja podejrzewam, że ja bym się położył w taki sposób, ale bym się już nie podniósł.
1: No to ze mną mogło być tak podobnie właśnie.
0: Słuchaj, skoro poruszyliśmy temat upływu czasu, to ja pamiętam z Muńkiem Staszczykiem niedawno rozmawiałem, zadałem mu dość dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś Edyto Bartosiewicz spotkała tę Edytę Bartosiewicz z początku kariery, to co byś jej powiedziała? Co byś powiedziała samej sobie? Trudne pytanie.
1: Proste. To jest, ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons, I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie i przez ostatnie, tak jak mówiłam, no, ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem i teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, energię odzyskuję, ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Dzisiaj, moi drodzy, Edyta Bartosiewicz, której dawno u nas nie było w naszym radiowym studiu, trochę sobie podróżujemy w czasie i przestrzeni. Ja zauważyłem, że na twoim Facebooku całkiem sporo zdjęć sprzed lat się pojawia. Nawet napisałaś, że Andrzej Georgiew sporo tych zdjęć mi narobił, to był cytat, i części nawet nie pamiętasz.
1: Ale tak, właśnie... Też ktoś mi podesłał tę sesję i w ogóle nawet nie rozpoznałam siebie. No widocznie to, ja w ogóle byłam w szoku, że Andrzej już nie żyje. To wspaniały fotograf. Miałam z nim chyba dwie sesje i właśnie taką jedną łysą, jak byłam ścięta na zapałkę. I tam pewnych, niektórych ujęć w ogóle nie znałam. Widocznie one były w jego portfolio, które w tym momencie wchłonął internet. Mhm. I po prostu to takie zdjęcie z koralami naszej, to był szok. Ja nie noszę korali. Coś i dlatego tak nawet z premedytacją włożyłam to zdjęcie właśnie w koralach. Mhm.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliście, to trzeba koniecznie zobaczyć. Zapraszamy na Facebooka. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałaś o spotkaniu z zespołem Blondie. Powiedziałaś, że
1: nie było... z zespołem, z Blondie.
0: Z Debbie Harry, tak?
1: Tak. Tylko z nią. Ona była na kolacji właśnie wtedy, jak miałam podpisany ten kontrakt z Chrysalis Music. I ona też była w Chrysalis.
0: Powiedziałeś, że było ciekawie, że jak rozumiem, ta kolacja się przeciągnęła, tak?
1: Nie. Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Aha. Karmiła mnie na przykład karmiła mnie swoimi owocami morza, co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punk rockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja. Ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. To jakoś tak to miało być, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
0: No to u nas też się to czasami zdarza, chociaż...
1: Tak, tylko to chyba nie jest akurat, że tak powiem, wpisane w status lokalu.
0: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, w jednym z wywiadów wspominałaś o tych trudnych chwilach, w których przechodziłaś proces uzdrawiania siebie. Czy artyści, jak to ktoś ładnie powiedział, bardziej mielą emocje?
1: Możliwe, że tak jest. No ja mogę tylko mówić o sobie. No ja bardzo mielę. Zaczęłam ich być bardzo świadoma i też świadoma jestem tego, jaki mają wpływ na moje życie i na moje zachowanie, i na decyzje. Ale czy ogólnie, czy to jest taka zasada? Nie, nie potrafię powiedzieć. Wiesz, no o tyle na pewno bardziej to artyści mielą emocje, bo o nich piszą, tak? W teksty są najczęściej o emocjach. Więc... A potem śpiewają swoje teksty, więc mielą to i mielą w nieskończoność.
0: Ależ nam się poważnie zrobiło na koniec.
1: Słuchaj, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo śmiesznie.
0: Jeszcze eksperyment pod tytułem Co by było gdyby. Dokopałem się do niezwykłej informacji, o której powiem szczerze nie wiedziałem. Co by było gdyby hymn Moja i Twoja Nadzieja kończył się inaczej? Bo ty chciałaś zmusić Czesława Niemena, żeby tam zaśpiewał frazę Dziwny jest ten świat. On nie chciał.
1: Ale to było w wersji tej dla Powodzian.
0: Tak.
1: Tak, to jest wersja z 97 roku, ponieważ Katarzyna Kanclerz poprosiła mnie, żebym jakby ustawiła kolejność wykonań, czyli kto kiedy wchodzi, jaką frazę śpiewa. I żeby ogólnie ogarnąć cały ten numer od strony wokalnej. I tak mi się po prostu, jakoś słyszałam to, że jak już tam koda tej piosenki, właśnie koniec, Moja i Twoja Nadzieja, tam wszyscy śpiewali chórem, bo oczywiście zwrotki i refreny, no, chociaż zwrotki były jakoś tak pojedynczo, każdy indywidualnie po jednej frazie wykonywał. To gdzieś słyszałam, że w pewnym momencie tam na samym końcu powinno wejść Dziwny jest ten świat. I to byłoby tak piękne, to by tak połączyło te dwa hymny ze sobą, niezwykłe piosenki. Związało je na zawsze z tym przesłaniem takim bardzo budującym. Ale Czesław się nie zgodził. I nie zrobił tego w żaden taki jakiś sposób niemiły. Po prostu był jak zwykle czarujący i uroczo mi odmówił.
0: Ale ty podobno jak słyszysz ten utwór, to słyszysz.
1: Ja tak, ja cały czas słyszę Czesława, jak on tam śpiewa. I chociaż mi odmówił. Ale jestem o jednej rzeczy przekonana, że gdyby to zrobił i usłyszał, to by już nigdy nie chciał usunąć tej frazy z piosenki. Bo naprawdę to byłoby świetne.
0: Szkoda. Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Niestety nie udało nam się o wszystkim porozmawiać, ale to następnym razem, bo zapewne ponownie się zobaczymy, mam nadzieję.
1: Na pewno.
0: Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
9: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić, aby wejść w związek ze sportem za sprawą akcji o właśnie takiej nazwie, która rozpoczęła się w naszym województwie. Szczegóły już za chwilę. Ponadto wrócimy dzisiaj do tematu nowego spektaklu, który powstał w Białymstoku i wyruszył właśnie na ogólnopolskie tournée. To przedstawienie pod tytułem Epitafium dla proroka Ilii Bartłomieja Krysiuka. Inspirowane losami Eliasza Klimowicza, legendarnego proroka z Podlasia, prowadzi widza przez świat wiary, pamięci, przemijania i ludzkiej potrzeby nadziei. Przypomnijmy dzisiaj rozmowę z autorem i reżyserem spektaklu oraz odtwórcą głównej tytułowej roli, ale oddamy też głos Julicie Charytoniuk, która przygotowała muzykę będącą tradycyjnymi pieśniami pogrzebowymi Podlasia. Zresztą sama ją wykonuje, ale to w dalszej części programu. A zaczynamy od zachęcenia Was do wejścia w związek ze sportem.
8: Aktywnie w Białymstoku.
9: Bieganie, spacery, jazda na rowerze i rolkach. Każdą z tych aktywności będzie można zapisać w specjalnej aplikacji i rywalizować o nagrody. W Podlaskiem wystartowała nowa inicjatywa promująca zdrowie i aktywność fizyczną kobiet. Nazwa i hasło aplikacji to Aktywne Podlaskie w związku ze sportem. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadają Województwo Podlaskie oraz Podlaska Rada Kobiet. Pomysłodawczynią kampanii jest Katarzyna Karpińska-Piechowska.
10: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIF stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody.
9: W akcję zaangażowała się też Jowita Chudzik z Rady Miejskiej Białegostoku.
11: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów.
9: Chęć wzięcia udziału w rywalizacji zgłosiła też szefowa Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako oraz aktorka Katarzyna Herman.
7: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo. I ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem. Bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności.
12: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy, z kulturą i kulturą fizyczną. I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
7: Biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
9: Do udziału w akcji i wspólnego ruchu zachęca m.in. ambasadorka akcji utytułowana lekkoatletka Kamila Lićwinko.
13: Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
9: Z profilaktycznego wymiaru akcji cieszy się marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
14: Już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlasku Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, nasza mistrzyni pani Kamila Lićwinko. Dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej i Jowity Chudzik. To pokazuje, że te grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się.

0: na rok 2026 to przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli przeszło 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Ale to co ważne, gdybyśmy popatrzyli na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych. Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają proces inwestycyjne na terenie naszego regionu, są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. Samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o Łapach, no to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy Krańcowej, prawda? W gminie Łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie 1 000 000 złotych. Z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju.
1: Dzięki dotacji możemy te pieniądze, które wydalibyśmy na utrzymanie dróg i chodników, przeznaczyć na coś innego. Cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
2: To jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać. To są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów, układy mostowe. To wszystko wchodzi w skład elementów, które my musimy utrzymywać na wysokim poziomie właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy mogli chwalić się tym, że w Białymstoku jeździ się po prostu dobrze. A te dodatkowe dodatkowe środki, tylko nam w tym pomagają.
1: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim. Remonty i budowy dofinansowane z rezerwy subwencji na rok 2026 muszą zakończyć się jeszcze w tym roku.
3: Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz zabieram Was w legendarny świat

0: Podlasia z początku XX wieku, do czasów proroka Ilii. A to za sprawą nowego spektaklu, który powstał w Białymstoku wokół tej historii i wyruszył właśnie na ogólnopolskie tournée. Są takie spektakle, które nie tylko opowiadają historię, ale zapraszają też do zatrzymania się na chwilę. Takim przedstawieniem jest epitafium dla proroka Ilii, Bartłomieja Krysiuka. Inspirowane losami Eliasza Klimowicza, legendarnego proroka Ilii z Podlasia, prowadzi widza przez świat wiary, pamięci, przemijania i ludzkiej potrzeby nadziei. Największą siłą tego spektaklu jest atmosfera i obraz. Muzyka wykonywana na żywo, tradycyjne pieśni Podlasia i starannie budowane obrazy tworzą przestrzeń bardziej do przeżywania niż do analizowania. To teatralne misterium, które działa przede wszystkim emocjami. Zresztą oddajmy głos autorowi spektaklu oraz odtwórcy głównej roli proroka Iliasza. Posłuchajcie mojej rozmowy. Bartek Krysiuk, frontman black metalowego zespołu, patriarch, wcześniej Baciuszka, pewnie może niektórym bardziej znany, postanowił stworzyć mistyczny spektakl opowiadający historię podlaskiego proroka Ilii, czyli prawosławnego chłopa Eliasza Klimowicza, który jest postrzegany bardziej chyba przez kulturę, zresztą ostatnia książka o tym mówi, że chyba bardziej postrzegany przez popkulturę jako prorok, niż faktycznie tak było.
1: Tak, dokładnie. Jest właśnie tutaj Jurek Chmielewski, który napisał...
0: autor.
1: Tak, autor Wierszalin 2.0. Książki bardzo potrzebne, zresztą też jakby z nim tutaj rozmawiałem i konsultowałem pewne rzeczy, więc Eliasz Klimowicz jest tak trochę postrzegany. Ta historia jego wypełzła z tego Podlasia i teraz snuje się po całym świecie tak naprawdę.
0: Ostatnia książka, taka bardzo reporterska i naukowa, wyjaśnia, że raczej był prostym chłopem wierzącym niż odrealnionym, szalonym prorokiem.
1: Dokładnie tak. To ludzie bardziej postrzegali go i tak ta historia właśnie jest właśnie dokładnie o tym, że to ludzie tworzą proroków i to ludzie potrzebują tych proroków, a nie sami prorocy się tworzą. I ten proces, który się dzieje tutaj na scenie, jest tak naprawdę właśnie tą historią, takim spin-offem, takim troszkę rytuałem, który pokazuje, jak ci prorocy powstają. I de facto ta sztuka jest bardzo współczesna, mimo że zakorzeniona w naszym mistycyzmie, w naszej tej kulturze podlaskiej, to tak naprawdę jest bardzo współczesna. Puszczam troszkę współczesne oko do ludzi i mam nadzieję, że odczytają te moje puszczanie oczek i odnajdą te współczesne historie, które tam troszeczkę zawarłem.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: W audycji gościem jest wciąż Bartek Krysiuk, frontman black metalowego zespołu Patriarch, ostatnio autor spektaklu misteryjnego. Powiedz, jak to się stało? Black metalowiec siada i zaczyna pisać scenariusz spektaklu mistycznego, wykorzystującego, tak jak wspomnieliśmy, wątki prawosławne, religijne. Zresztą w waszej muzyce też tego używacie, ale zupełnie inaczej, no bo black metal to nie jednak nie teatr.
1: Chociaż my akurat jesteśmy postrzegani jako zespół bardzo teatralny, więc jest to troszeczkę takie rozwinięcie drogi.
0: Ale black metalu w spektaklu nie będzie.
1: Nie będzie black metalu, jest muzyka ludowa i to właśnie ta wykonywana in crudo, czyli ta solenna, ludowa. Zresztą no, Julita jest za to odpowiedzialna, więc jestem bardzo jej wdzięczny za to. Dlaczego to napisałem? Ponieważ słowo pisane przychodzi mi z dużą łatwością i to już miałem od szkoły średniej. Dobrze mi się zawsze pisało różne rzeczy. Na pewno 100 razy lepiej niż mówione. Więc jestem lepszym pisarzem niż mówcą i aktorem i reżyserem, na pewno. Różne rzeczy mi się tam, wiesz, w głowie mieszają. Lubię przelewać to na papier, lubię do tego wracać, lubię troszkę zmieniać. Ta historia też gdzieś tam już przez 2 lata dojrzałem do tego, że trzeba ją urodzić.
0: Właśnie wracamy do tego, co zacząłeś mówić. Napisałeś o tym, że my ludzie potrzebujemy takich proroków, mówiąc współczesnym językiem, liderów, tych, którzy poprowadzą, wesprą w tym szalonym i takim pokręconym świecie.
1: Tak, tak. W świecie, który pędzi, który nas szprycuje dopaminą, który nas skroluje tak naprawdę. No i my potrzebujemy ludzi właśnie takich, gdzie troszkę nas zatrzymają, powiedzą, o słuchaj, tutaj jest tak. I my lubimy ludzi, którzy za nas troszeczkę mówią, bo zwalamy na nich odpowiedzialność. To nie ja mówię, to on mówi, więc łatwo takim ludziom po prostu iść za takimi ludźmi. Ale to nie mówię tylko o tym, co się dzieje w wierze, ale też mówię o politykach, którzy są takimi współczesnymi liderami i prorokami. No bo im wierzymy po prostu na słowo. Obiecanki, cacanki. ankiet. My wierzymy, idziemy, głosujemy i to jest właśnie to, o czym jest klucz tej sztuki.
0: Usłyszałam piękne zdanie. Prawdziwym cudem jest prawdziwie dobry człowiek.
1: Wymowa tej całej sztuki jest bardzo pozytywna. Jest o tym, że my mamy w sobie naturalną dobroć. Empatię.
0: Różnie o tym różni filozofowie mówią. Ty jesteś zwolennikiem.
1: Ja jestem zwolennikiem tego, że ja zawsze lubiłem ludzi, zawsze mam do nich zaufanie. Często na tym tracę, ale nie tracę jakby wiary w ludzi. Nigdy. I wiem, że ludzie są z natury dobrzy i wolę na świat w ten sposób patrzeć.
0: Spełniasz swoje marzenie. Jesteś na scenie prorokiem Ilią, którego nazwałeś swoim alter ego wręcz.
1: Tak, to już taka schizofrenia artystyczna jest moim alter ego od wielu lat.
0: Bo przecież wydałeś płytę o proroku Ilii.
1: Tak, więc ta historia trwa ze mną, idzie, się rozwija, gdzieś tam niosę ją w świat i też cieszę się, że ci ludzie, którzy odbierają tą historię, chcą ją poznawać, bo to też jest moim zadaniem, żeby nie podawać to ludziom, tak wiesz, wszystkiego na tacy, mówić to dosłownie o wszystkim i to, że oni szukają, poszukują. Ja wiele razy odbieram wiadomości prywatne od ludzi, którzy przyjeżdżają gdzieś tam skądś, żeby odwiedzić wierszalin, wysyłają mi zdjęcia. Na tą sztukę przyjeżdżają ludzie z Kanady, z USA, z Francji, z Anglii, z Holandii, z Węgier. Ludzie się uczą polskiego, żeby móc odbierać tą sztukę. Do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego przyjeżdża 12 osób z Kanady, Kanadyjczyków. Także jestem zadowolony z tego, jak to fajnie ludzie odbierają, nie tylko tutaj w Polsce, tylko właśnie na całym świecie.
0: Powiedzieliśmy tu o warstwie filozoficznej, ale warstwa plastyczna przedsięwzięcia jest też przepiękna. Wchodząc tutaj, ma się wrażenie, jakby się wchodziło do takiej kaplicy, cerkwi, są ikony, jesteście przebrani.
1: To nie jest teatr historyczny, to jest jakby, wiesz, uplastycznienie mojej wizji.
0: Sami wyglądacie jak postaci na ikonie.
1: Dokładnie. Super, że ty mówisz, bo cała sztuka jest napisana w ten sposób, że są stacje i obrazy. Nie ma tak zwanych aktów i scen, tylko są stacje, czyli to, że musimy się zatrzymać i obrazy, czyli ikony. Jeśli tak to wygląda, to jestem zadowolony, bo o to mi chodziło, żeby to wszystko wyglądało, że czasami jak jest ten moment tak zwanego still pauzy, że stajemy i wyglądamy jak ten obrazek, jak ta ikona. O to mi chodziło.
0: Gdzie to będzie można zobaczyć i kiedy?
1: Wyruszamy w Polskę. No, za chwilę Toruń, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. 19 spektakli, cały miesiąc jesteśmy w trasie. Wracamy tutaj na koniec właśnie do Białegostoku na Zaduszki. Drugi termin, drugi spektakl. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. No, nie jestem człowiekiem teatru. Ulepiła mnie scena metalowa. Ja jestem metalowcem, nie? I wchodzę w ten teatr nie tyle z bojaźnią, tylko z taką bardzo dużą ciekawością. I to mnie ekscytuje. Mam 50 lat i debiutuję.
0: Jak się sprzedaje spektakl? Bo wspomniałeś, że to przedsięwzięcie komercyjne. Nie dostaliście na to żadnej dotacji?
1: Z tyłu zawsze muszę mieć z głowy, żeby, wiesz, nie musieć, kurna, sprzedawać chaty, nie? Żeby realizować swoje marzenia. Ale gdzieś tam, wiesz, pociłem się dosyć mocno w okolicach czerwca, jak patrzyłem na tą sprzedaż. Natomiast teraz no, mamy sprzedane blisko 4000 biletów w całej Polsce, więc myślę, że mogę uznać to za jak na człowieka, który wchodzi pierwszy raz na scenę i pisze, wiesz, sztukę teatralną, to jestem z siebie dumny.
0: Jak myślisz, publiczność to będą głównie fani twojego zespołu i muzyki black metalowej?
1: Bardzo ciekawa sytuacja. Nasi fani, no, oczywiście stanowią gro tego. Też spodziewają się, że będzie to koncert metalowy, więc na pewno troszeczkę zdziwią, ale jest koncert, bo dziewczyny śpiewają i jest koncert, więc może zostaną zaspokojeni.
0: Kusiło ci, żeby wyrzucić parę fraz?
1: Nie.
0: Mocniejszych?
1: Nie. Od początku myślałem, że to ma być taka forma zupełnie inna i że to ma też zaskoczyć, ale też przychodzą ludzie ze strony Adama Struga, więc to jest taka bohema literacka. Też myślę, że się zdziwią, bo to jest, wiesz, zderzenie z taką wiejską groteską. Myślę, że też ich bardzo zdziwi. Przychodzą też ludzie, którzy myślą, że to jest spektakl religijny. No i trochę jest to spektakl religijny.
0: Pewnie może skusić trochę prawosławnych.
1: Tak, dokładnie. I przychodzą też ludzie, którzy myślą, że też jest to teatr wierszalin. Tak naprawdę na sam koniec możemy zaspokoić bardzo, bardzo duże grono społeczeństwa, a jak będzie, to nie ode mnie zależy, jak ludzie będą to interpretować. Być może, że wiesz, dostaniemy baty, cięgi. Moim marzeniem było to, żeby to żyło swoim życiem i żeby to trwało dalej i żeby ten spektakl nie był jednorazową przygodą, bo planuję kolejne.
0: Wspomnieliśmy już o Julicie Charytoniuk, znanej podlaskiej etnografce, właśnie no tutaj czyli zbieraczce pieśni naszego pogranicza, które między innymi właśnie zaśpiewa z koleżanką, a pozostała obsada?
1: Jest Eliza Sacharczuk, też nasza podlaska tutaj wokalistka, to jest też moja nauczycielka śpiewu od wielu lat. Też bardzo bardzo dużo pomaga i też ma bardzo duży wkład w tą sztukę.
0: Dariusz Szada-Bożyszkowski, wasz reżyser.
1: Dokładnie tak, no bez niego tutaj absolutnie nie ruszyłbym nawet na krok, więc jest też taką ikoną tutaj białostocką teatru, no i strasznie się cieszę, że Darka z nami i że jest nam przychylny i że, no i że no zrobił z tego coś fajnego, naprawdę, więc cieszę się z tego. No jest Andrzej Popłaski, z którym gram w zespole i od wielu, wielu lat dzielimy tą pasję razem, który jest odpowiedzialny za tą scenografię i ta pasja też gdzieś tam w nim może tutaj też na scenie się objawić, bo jest stolarzem, więc też mu jestem wdzięczny za to. Natasza Borycka, która jest aktorką i tancerką naszej podlaskiej opery. No Adam Struk, no wiadomo, ikona pieśniarstwa in crudo. Zgodził się dlatego, że to będzie wykonywane właśnie w takiej postaci pierwotnej, że nie będzie tu żadnych interpretacji. No, zresztą Jolita też firmuje to swoim nazwiskiem, że wykonują to w ten sposób, a nie w inny, bez żadnych interpretacji. No jest Arek Motybel, który jest aktorem no, serialowym. Zaczyna swoją tak naprawdę przygodę z aktorstwem. No, mój syn Mateusz Krysiu, który występuje z nami w zespole od wielu lat. Hipolit Woźniak, jest jeszcze Filip Wika, który będzie zastępował na zmianę z Hipolitem, będzie grał z nami jako muzyk. No i to ludzie, którzy są na scenie, ale są poza sceną, jak Wojtek Pątkiewicz, który dba o dźwięk, Dawid Jackowski i Mateusz Bułotewicz, którzy są odpowiedzialni za światło, Michał Kamiński, który przygotował te stroje, w których jestem naprawdę zadowolony, bo to też gdzieś tam współgra wszystko i jest to super w pełni profesjonalne. Jest grono takich ludzi, z którymi mogłem to zrobić. Cieszę się, że zaufali mi, no bo to tak naprawdę trochę wszystko patykiem na wodzie pisane, no bo wiesz, jak to dla black metalowiec bierze się za teatr i robi coś takiego. Pisząc myślałem o tych ludziach i to, że udało mi się ich jakby do tego, długo nie musiałem namawiać, więc też się cieszę, że mi zaufali i jestem zajebiście im wdzięczny, bo absolutnie bez nich bym tego nie zrobił.
0: Czyli można podsumować, że zaprzyjaźnione grono profesjonalistów w swoich dziedzinach ci pomogło.
1: Tak jest, jak najbardziej. I to też polega na tym, że oni wkładają tak naprawdę, to nie jest gra, bo dużo jest w tym prawdziwych emocji i ich, i tak jak mówiłem, ja pisząc ich, to myślałem o tych postaciach, że wiesz, to nie będą postacie fikcyjne, tylko to są ludzie z krwi i kości, którzy są stąd i te charaktery, oni tylko je uplastyczniają na scenie.
0: To był autor, odtwórca głównej roli oraz reżyser spektaklu Epitafium dla proroka Ilii, Bartek Krysiuk. A teraz oddajmy głos Julicie Charytoniuk, kulturoznawczyni, która zebrała m.in. pogrzebowe pieśni Podlasia do spektaklu i je odśpiewała.

0: Są to pieśni, które w tradycji były i jeszcze są śpiewane na pogrzebie, przy czuwaniu, przy zmarłym, lub też są śpiewane niektóre z nich w Wielkim Poście, ale mogły być śpiewane jakby w obu, że tak powiem, przypadkach, bo jak już brakowało tych pieśni pogrzebowych, to były też śpiewane wielkopostne. Znam też przypadki, że w Wielkim Poście były śpiewane pogrzebowe, a jako że to jest historia Eliasza Klimowicza, czyli, że tak powiem, tutaj społeczności prawosławnej, tudzież odłamu prawosławia, to wszystkie pieśni są śpiewane w gwarach, bo one nawet nie są w jednej gwarze, są z różnych wsi, więc są w różnych gwarach, trochę się tam miesza starocerkiewnosłowiański, rosyjski i różne gwary, bo inaczej się mówi w Korzynie, inaczej się mówi w Malinnikach, inaczej w Dobrowodzie. Jest też jedna pieśń z południowego Podlasia, więc tam ta gwara jest jeszcze inna i w sumie to mi się podoba, bo na początku myślałam, żeby je po prostu ujednolicić, no ale nie jestem aż takim znawcą gwar, żeby umieć to zrobić tak, żeby nie skrzywdzić jakiejś pieśni, więc są one w taki sposób śpiewane, z taką wymową, przynajmniej się staramy z Elizą, żeby to brzmiało tak jak te oryginały, które zresztą są moimi nagraniami terenowymi. Bazowałam na tym, co udało mi się przez ostatnich naście lat nagrać, więc w większości są to pieśni, które znam od konkretnych śpiewaczek z konkretnych wsi.
1: Bo to jest ciekawe, że tak naprawdę wykorzystujesz zbiory swoje, to co powiedziałaś, i są to rzeczy, które przetrwały, są to autentyczne pieśni, nie przetworzone.
0: Są to autentyczne pieśni, oczywiście są one mocno skrócone, bo jedna pieśń potrafi trwać 12 minut, a tutaj niestety ten czas nam pozwolił na to, żeby tam były 3 albo 4 zwrotki. Ale wybieraliśmy takie najbardziej symboliczne, w sensie takie z przekazem, tak? One oczywiście całe się układają w piękną historię, ale trzeba było czasem ciąć. Nie śpiewamy też powtórzeń, żeby jak najwięcej tych pieśni się zmieściło. Oczywiście ja bym tam śpiewała całe i śpiewałabym ich więcej, ale to nie jesteśmy głównymi postaciami w tym spektaklu. Jesteśmy trochę z tego innego świata, tego wyżej, że tak powiem, więc trochę komentujemy to, co się dzieje, jako te wierszalińskie Matki Boskie. Wrócę do tego, o co zapytałaś jeszcze, że te panie, od których znam te pieśni, część z nich wciąż żyje i jakby wciąż praktykuje to śpiewanie na pogrzebach jakichś sąsiadów czy kogoś z rodziny, więc to nie jest wyssane z palca, to jest tradycja, która już oczywiście zanika, ale wciąż jest w wielu miejscowościach żywa, zwłaszcza tam, gdzie nie ma domu pogrzebowego, gdy nieboszczyk jeszcze jest w trumnie, powiedzmy w cerkwi czy w kościele, ani w domu pogrzebowym, bo rzadko jest taki zmarły przetrzymywany w domu, raczej jest to jakaś świątynia i wtedy to śpiewanie, to czuwanie przy zmarłym jeszcze się odbywa. Nie jest już tak w miastach, bo miasto już dawno wyrugowało różne tradycje, a na wsiach jeszcze wciąż tak jest, dzięki czemu jeszcze można do kogoś pojechać i takie pieśni poznać i nauczyć się w tak zwanym bezpośrednim przekazie.
1: Dzięki tobie te pieśni przetrwają, bo tak jak wspomniałaś, te kobiety, które je znały, które poznały je od swoich matek, babć, no niestety będą umierać, bo taka jest kolej rzeczy. Ty jesteś jeszcze młoda i możesz je przekazać dalej jeszcze młodszym.
0: Tak, dziękuję, że jestem jeszcze młoda, powiedzmy. Robię to tak. Udało mi się też wydać kilka płyt z tymi pieśniami. Uczę tych pieśni na warsztatach. W ramach tej naszej trasy koncertowej też będę w kilku miastach miała warsztaty pieśni pogrzebowych. Człowiek, jak się mierzy z tą śmiercią, to mam wrażenie, że bardzo potrzebuje jakiegoś takiego właśnie ośpiewania, takiego namysłu, że jest ten pogrzeb, czy to czuwanie, jakaś grupa pań czy panów śpiewa i rodzinie wtedy jest trochę łatwiej.
1: Takie wsparcie, prawda?
0: Łatwiej jest zrozumieć, co się dzieje. Można się wtedy wypłakać, pomodlić, czy jeśli ktoś się nie modli, to po prostu być w tym momencie z innymi najbliższymi. Też się mówi, no w chrześcijanie wierzą, że ten śpiew pomaga zmarłym przejść tę drogę, pójść w to właściwe miejsce, powiedzmy do nieba.
1: To była Julita Charytoniuk, autorka oprawy muzycznej i wokalistka w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przy mikrofonie wciąż Julita Grzywa. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowuje się do obchodów 20-lecia istnienia. To okazja, by przypomnieć drogę zespołu stworzonego przez profesor Violettę Bielecką i ówczesnego dyrektora opery Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Chór był lokalną inicjatywą, ale przez wszystkie te lata wyrósł na jeden z najbardziej cenionych chórów zawodowych w Polsce. Przez dwie dekady artyści występowali na prestiżowych festiwalach, koncertowali w wielu krajach, krajach Europy i współpracowali z wybitnymi dyrygentami, w tym z Krzysztofem Pendereckim. Na sukces chóru składają się także nagrody i wyróżnienia. Już w 2009 roku zespół pod kierownictwem Violetty Bieleckiej otrzymał prestiżową nagrodę Fryderyka za fonograficzny debiut roku. Nagrania realizowane przez chór były doceniane również przez krytyków i melomanów, a zespół uczestniczył w projektach wydawniczych o międzynarodowym znaczeniu. Wydał aż 37 płyt. Owacje po koncertach, zaproszenia na renomowane festiwale i kolejne artystyczne wyzwania pokazują, że po 20 latach chór Opery i Filharmonii Podlaskiej wciąż śpiewa na najwyższym poziomie. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z reprezentacją zespołu. Posłuchajcie, czym artyści żyją na co dzień, jak postrzegają swoją pracę w chórze, jakie wyzwania się z tym wiążą i czy czują się spełnionymi artystami i ludźmi.
3: Bogdan Kordy,
4: Artur Mądry,
5: Darek Pruszyński,
6: Maksym Fedorow,
7: Krzysztof Szyfman,
8: Joanna Jurczuk.
9: Chór powstał jakoś chyba w marcu 2006 roku, a ja dołączyłem chyba we wrześniu, wydaje mi się, tego samego roku. Ja myślę, że w ogóle początek to narodził się jeszcze dużo wcześniej, bo to się nie wzięło tak znikąd, że ten chór powstał, powstała opera, czyli filharmonia i powstał chór. Ja raczej bym upatrywał początek tego chóru w latach 80., gdzie jest jeszcze kilka osób w chórze, oczywiście pani profesor, gdzie swoją pasją zapalała chórzystów wtedy nieetatowych, chórzystów, którzy byli w różnych zespołach, które profesor prowadziła. I w zasadzie ta pasja trwa już, i mogę powiedzieć osobiście, ja z profesor Bielecką znam się od 85 roku, ponad 40 lat. I to, co właściwie jest kulminacją, czyli ten chór, jest jakby wynikiem tej pasji i tych ludzi, którzy to tworzyli u podstaw. Można powiedzieć, że to jest już jubileusz, który wyznacza tę ścieżkę na przyszłość. Bo ja na to tak patrzę. Że jubileusz to nie jest moment, w którym my sobie tylko wspominamy i mówimy o tym, co było i wspominamy i tak dalej, tylko to jest moment, właśnie to chyba nawet jest ważniejsze, żeby zobaczyć, co może być na przyszłość z tego, co może zostać.
1: A co zostanie?
9: Tworzymy w pewnym sensie podstawy tego, co tutaj w Białymstoku się wydarzyło. Bo tak naprawdę opera na ścianie wschodniej to jest ten początek. A co będzie za 50 lat, za 100 lat? Czy młodzi ludzie, którzy tutaj przyjdą, będą mieli z czego czerpać? I czy my swoją pracą ich zapalimy? No to jest, to wydaje mi się, to jest bardzo ważne.
1: Jak pojawiały się pierwsze informacje, że powstaje opera, to mam takie wrażenie, z tego co pamiętam, to taki trochę syn wariata na scenie przez moment się wydawało, że jak to możliwe, czy to się uda, a jednak...
10: No to rzeczywiście, jak były pierwsze pogłoski o powstaniu opery, to wszyscy się pukali mocno, za przeproszeniem, w czoło. Po co? Dlaczego? Chociaż z drugiej strony Białystok był bardzo, jest w dalszym ciągu bardzo silnym takim miastem, które jest oparte na chórach, na chóralistyce. Działa tu wiele zespołów amatorskich. No i z racji tego, że tutaj jest wielu chórzystów, powiem szczerze, że każdy jakby się zapatrywał na to, że chciałby pracować w zawodowym zespole, a taki zawodowy zespół mógłby być w przypadku opery. Tak więc jeżeli, jak już padło określenie, że opera będzie, to osób się zgłosiło dużo. Aczkolwiek trzon chyba tego zespołu i trzon ludzi, którzy mieli stanowić o jakby o tym zespole, to wywodziło się z zespołu Cantica Cantamus, zresztą prowadzony przez panią profesor.
8: Z panią Bielecką też bardzo długo się znam, ponieważ śpiewałam u niej w chórze Schola Cantorum Bielostociensis. Później byłam jej studentką i miałam to szczęście, że w 2005 roku zdałam dyplom na kierunku dyrygentura chóralna, a w 2006 roku opera powstała. No i że byłam studentką pani Bieleckiej, no to miałam to szczęście też wziąć udział w przesłuchaniach i zaczęła się ta właśnie przygoda z chórem. Przygoda, wielka przygoda, bo Cantica Cantamus to był chór, który śpiewał na scenie bardziej koncerty oratoryjne, nie w strojach tak jak aktorzy, tylko wszyscy w takich samych. Kiedy powstała opera, no to już zmieniła się nasza funkcja w chórze. Mieliśmy zajęcia taneczne, jak aktorzy, wszystko na pamięć musieliśmy się uczyć, także jakby chór z Schola Cantorum, dziewczęcy, później Cantica, a tu raptem opera. Jakby to moja taka ścieżka życiowa i artystyczna. To się właśnie tak zaczęło. A jeśli chodzi o atmosferę, no to jesteśmy bardzo zżyci ze sobą, no bo taki drugi dom, bo tu się też bardzo dużo czasu spędza.
11: Wydaje mi się, że absolutnie nie jest to typowa praca, bo przede wszystkim tu w operze pracujemy rano i pracujemy po południu. I to jest już coś takiego, że zwykły człowiek jedzie do pracy raz, wraca i już ma, że tak powiem, czas dla siebie. Pracujemy też w grupie. No, tak jak wspominaliśmy, jest nas chyba teraz około 60 osób. No, za każdym razem ta praca jest z innymi ludźmi. Musimy ze sobą współpracować, no i tworzyć coś, co chcemy osiągnąć. Także nie jest to absolutnie typowa praca, nie dla każdego pewnie, ale wydaje mi się, że w ogromnej większości z nas daje dużo satysfakcji.
1: Czy łatwo jest połączyć z życiem rodzinnym, bo wszyscy jesteście już dojrzałymi ludźmi, nie jesteście studentami, uczniami, macie, zakładam, rodziny, dzieci i tak dalej. Łatwo to się łączy, właśnie te powroty rano, wieczorem, praca w weekendy często. Jak wy sobie radzicie, jak wasze rodziny sobie radzą?
3: No z tym bywa różnie oczywiście z rodzinami. Też mam rodzinę i dużo pracujemy, zwłaszcza jak przygotowujemy się do jakiejś kolejnej premiery. Prób na scenie jest bardzo dużo. Od kilku miesięcy przed premierą jesteśmy cały czas na scenie, od wtorku do soboty, bo tak pracujemy też. I wracamy w zasadzie po 22, a rano wychodzimy do pracy, więc no, dzieci tęsknią, ale też jest ten czas pomiędzy naszymi próbami, ten popołudniowy. Może nie w 100% to wynagradza nasza obecność w domu, ale jest jakiś kompromis, że zawsze jesteśmy, możemy odebrać dzieci z szkół, spędzić trochę czasu, więc to, tak jak kolega przed chwilą wspomniał, to nie jest praca dla każdego, aczkolwiek daje mnóstwo satysfakcji.
11: My najczęściej pracujemy, kiedy inni odpoczywają. To jest weekend, kiedy większość ludzi w tradycyjnych pracach ma wolne, a my wtedy przychodzimy do pracy, żeby dać im tą rozrywkę.
10: Jesteśmy wykluczeni z takiego życia normalnego, powiedzmy, człowieka, bo wszystkie imieniny u cioci odbywają się w soboty, w niedzielę, a my w tym czasie jesteśmy na scenie. Ale to jakoś tak nie przeszkadza.
4: Poza tym poniedziałki mamy wolne, więc możemy to odbić sobie. Wszyscy są w pracy, a my na luzie.
10: Jest jeszcze jeden plus. Praca dzielona, czyli próba rano i próba wieczorem, daje nam możliwość, że od godziny, powiedzmy, drugiej do godziny tej 17 jesteśmy, w cudzysłowie, powiedzmy, wolni. Więc w tym czasie mamy też szansę załatwić coś w urzędzie, kiedy dla niektórych ludzi jest to jakby nieosiągalne, bo muszą się zwalniać z pracy, bo wiadomo, że wszystkie urzędy pracują, załóżmy, do 17. To jest plus naszej roboty.
1: Ale chyba ten najważniejszy to jest taki, o którym często się mówi, że trzeba mieć pracę, która jest pasją, wtedy nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia.
8: Tak, kiedyś siedząc na przedmiocie historia muzyki i słuchając, bo kiedyś było tak, że no, słuchaliśmy utworów, trzeba było je zapamiętywać i później był sprawdzian z tego. Tak marzyłam kiedyś, żeby tak na scenie właśnie być, wykonywać to dzieło, być w środku. I właśnie my jesteśmy na scenie, jesteśmy wśród orkiestry, wykonujemy te wspaniałe, wielkie dzieła. No i to jest wielka, ogromna satysfakcja.
10: Ja wychodzę do pracy z prawdziwą przyjemnością. Kiedyś sobie powiedziałam, też pracowałem w innych zawodach, byłem też przedstawicielem handlowym i powiedziałem sobie, że chciałbym pracować tam, gdzie idę do pracy z chęcią, a nie tak, że mi każą, że muszę i tak dalej. Więc robię to z chęcią i jestem szczęśliwy.
4: To jest sukces, jeżeli można połączyć pracę i idzie się do niej z przyjemnością. Super sprawa.
1: Dzisiaj w naszej audycji gościmy członków chóru, opery i Filharmonii Podlaskiej. Opowiadają o swojej pracy i wyzwaniach artystycznych.
4: Są fajne też rzeczy na scenie, które się dzieją, więc jest przyjemnie. Pierwsza opera, Straszny Dwór, zostałem wybrany do jakiś tam epizod służącego. I podczas sceny w dworze Miecznika, gdzie tam Jadwiga i Zofia lały sobie wosk, wróżyły jakich tych panów poznają. Byłem służącym Miecznika, więc nie mogłem uczestniczyć w tym, ale trzymałem tygielek z woskiem nad ogniskiem przy kominku. Miałem zasłonięte oczy, żeby nie podglądać. I któraś z solistek mnie rozkręcała w kółko, żeby to było tak fajnie wyglądało. Ja wyciągnąłem ręce z tym tygielkiem, nie widząc, co robię, i niestety solistka dostała w głowę.
8: Jak to technika czasem zawodzi, no to mamy scenę bardzo nowoczesną, tak, i te zapadnie jeżdżą. No i kiedyś brałam udział w trochę Doktor Żywago. Była z jednej strony jedna scena, z drugiej strony druga i miała się obrócić, taka obrotówka. No i niestety ja byłam z tej drugiej strony i miałam się obrócić naprzód. Niestety się nie obróciła. Ciemno wszędzie, długo wszędzie. I co zrobić? I teraz właśnie to jest, musimy mieć taką umiejętność, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji. Dobrze, że słyszałam muzykę i wiedziałam mniej więcej, w którą stronę mam się udać. Trzeba było to jakoś ograć. Aktorskie też zadania mamy trudne.
11: Scena balu jest w upiorze, w operze, i na górze są schody. Pojawia się upiór na tych schodach. Wybuchy następują i on znika. No i my potem biegniemy go szukać i jedna z naszych koleżanek.
8: To byłam ja. Znaczy tak, wznowienie było i ja dopiero właśnie w tym wznowieniu weszłam i właśnie nie wiedziałam, jak to, ale teraz zdradzę, jak upiór znika. I teraz wszyscy wiedzieli, że do pewnego momentu mogą wbiec na schody i muszą się zatrzymać. A ja nie wiedziałam, nikt mnie nie uprzedził i...
1: No i gnęłaś z upiorem.
8: Mam z upiorem.
4: Dobrze, że zdążył się usunąć.
8: Tak, dobrze, że to się dobrze skończyło, no ale no, byłam bardzo zaskoczona, tak, także...
10: To jest kolejny taki aspekt pracy chórzysty, który pracuje w musicalach w operze, czyli chórzysty w operze, przeważnie przewaga nad chórzystą, powiedzmy takim typowo filharmonicznym, że właśnie mamy dostęp do sceny, na której się mnóstwo rzeczy dzieje, wszystko się zmienia, nie tylko śpiewamy, ale tańczymy. Ja na przykład nie wierzyłem, że mogę zatańczyć z 20-kilogramowym domkiem na plecach. A choreograf uznał, że się da.
1: Czyli dobra zabawa, ale pani dyrygent dużo mówiła o tym, jak bardzo dużo wymaga od was i jak bardzo ciężko pracujecie.
9: No ja może właśnie powiem dwa zdania, bo tak jak mówimy, to mogłoby się wydawać, że to jest miło, przyjemnie, wspaniale, no bo tak jest rzeczywiście, ale tak jak niektórzy myślą, a to fajno, masz pracę, pośpiewasz, to jeszcze ci zapłacą, nie, na przykład, no to muszę powiedzieć, że oczywiście to wszystko jest tak jest, ale są momenty, w których po prostu ta nasza praca jest też bardzo ciężka. Chociażby ostatnio dwie premiery pod rząd, Halki. Jednego dnia w języku włoskim, drugiego dnia w języku polskim. Nauczyć się na pamięć tych wszystkich tekstów, odpowiedzi, żeby nie myliły się te dwa języki. Albo na przykład są też takie koncerty, które fizycznie wymagają dużo też wytrzymałości, gdzie z rękami trzymające minuty, prawda, musimy powiedzmy tam godzinę, czy półtorej, czy dwie godziny na przykład też stać. Wydaje się komuś, że a fajnie, stoi sobie śpiewa, no nie? A niech ktoś spróbuje tak z rękoma sobie postać, powiedzmy tam pół godziny nawet, nie? Czyli to nie jest tak, że to się dzieje za darmo. Często jest tak, że trzeba wziąć też materiały do domu. No niestety, tak jak te pamięciówki, gdzie trzeba wkuć ten tekst. To jest przyjemne, ale to wymaga wysiłku. Człowiek jest zmęczony, zadowolony, szczęśliwy, ale ten wysiłek jest konieczny.
8: My jesteśmy też takim nietypowym zespołem, ponieważ no, są chóry operowe i są chóry filharmoniczne. To są dwa oddzielne, a my jesteśmy operą i filharmonią, także wykonujemy najróżniejsze gatunki muzyczne. Opery, musicale, co jeszcze, nawet gospel śpiewaliśmy, także no umieć się odnaleźć, bo to też inaczej się wykonuje zupełnie technicznie te utwory. Także no moim zdaniem to jest ta trudność, no ale dajemy radę.
9: Osoby, które nawet stricte kończyły wydział wokalny, są takie też. To nie jest jakby od razu gwarancja, że tu się dostaną, bo to wiąże się z tym, że człowiek słucha tego, co się dzieje naokoło. Bo chór to nie jest śpiewanie solo, to jest tak jak instrument, jak organy, gdzie wszystkie głosy mają pewną dynamikę, prawda, pewną proporcję. I oczywiście ten warsztat wokalny jest bardzo ważny, to wszystko jest ważne. Jest też sporo instrumentalistów, jest ludzi, którzy też amatorsko jakoś koncertują, śpiewają i tak dalej. A chyba to najbardziej mnie zaskakuje, że tutaj, gdzie możliwość jest zaistnienia na scenie, to moje koleżanki i koledzy mnie zaskakują, bo to są niesamowite talenty. Nigdy mi się nie spodziewał, że na przykład taki Darek, który koło mnie... który siedzi koło mnie na próbie, że będzie świetnie się sprawdzał w roli tam doktorze Żiwago grałeś tego prokuratora, czy na przykład koledzy, którzy normalnie w chórze no nie popisują się swoim głosem, a śpiewają partie solowe w dużych projekcjach i tak dalej. Jaki potencjał jest w ludziach, kiedy daje im się warunki do tego, żeby zaistnieć na scenie, gdzie troszkę się jakby najpierw przyzwyczajamy do tych warunków scenicznych, ta scena staje się jakby taka bardziej swojska i widzimy, że właśnie niesamowity potencjał jest w ludziach, gdzie są odpowiednie warunki, że czasami to są naprawdę talenty.
10: To, co Bodzio poruszył, to też jest, czego wymaga jakby od nas pani profesor, bo Bodzio poruszył tu taki temat, że są wśród nas wokaliści, ale nie każdy wokalista może zostać chórzystą. Często też słyszymy solistów na scenie występujących w partiach solowych, którzy nie do końca ze sobą współgrają między sobą. Natomiast właśnie w chórze jest to podstawa funkcjonowania, żeby funkcjonować z innymi głosami.
5: Trzeba być elastycznym.
10: Oto, dokładnie.
1: O swoim chórze opery i filharmonii podlaskiej opowiadali jego członkowie Joanna Jurczuk, Artur Mądry, Maksym Fedorow, Dariusz Pruszyński, Bogdan Kordy i Krzysztof Szyfman. A za chwilę oddamy głos wspomnianej tu nieraz szefowej profesor Wioletcie Bieleckiej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dzisiaj w audycji członkowie chóru opery i filharmonii podlaskiej opowiadali o swoim życiu w tym zespole. A teraz, tak jak obiecałam przed chwilą, oddajemy głos szefowej, założycielce, profesor Wiolecie Bieleckiej.
6: To jedyny zespół w Polsce o podwójnym profilu działalności, zarówno filharmonicznym, jak i operowym. Śpiewa dzieła różnych epok, od baroku po muzykę współczesną XXI wieku. Chór, ponieważ bierze udział w spektaklach scenicznych, operach, operetkach, muzykalach, nie tylko wykonuje partie wokalne, ale również ma zadania aktorskie, bardzo trudne czasami, i jej proste układy choreograficzne. To jest specyfika tego profilu podwójnego naszego zespołu. Spektrum naszej działalności stanowi również rozpiętość od awangardowej muzyki współczesnej, wykonywaj na przykład na warszawskiej jesieni. Nasz pierwszy koncert, wspominał, to był 2006 rok, kiedy powstał zespół. Po 3 miesiącach byliśmy już zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wykonywaliśmy tam pieśni maryjne Mikołaja Henryka Góreckiego i sięgamy od oper po muzykal, od muzyki dawnej po jazz. To bardzo wiele mówi o charakterze naszego zespołu. Nie ma tu sztywności, puryzmu, zamknięcia w jednej estetyce, w jednym stylu, w jednej wizji tego, czym powinna być muzyka churalna. Jesteśmy otwarci, ciekawi, autentyczni, dziecięcy wręcz, z możliwością eksploatowania ludzkiego głosu, wszystkich sposobów, przez które ludzie przez wieki uczyli się śpiewać razem.
5: To, co pani profesor wspomniała na początku, za tym wszystkim kryją się ludzie, czyli artyści. Czy ten chór jest taki stabilny w tej swojej historii 20-letniej? Jak zmieniał się na przestrzeni lat od początku powstania?
6: Zespół dojrzewał tak jak pięknie pielęgnowane drzewo. Wydawał powoli piękne owoce w postaci fantastycznych koncertów, prestiżowych sal koncertowych podczas najbardziej liczących się festiwali międzynarodowych. Dokonywał kilkudziesięciu nagrań telewizyjnych, płytowych i został zauważony przez krytykę nie tylko krajową, ale i zagraniczną, zgrabiający najwyższy poziom pułapów artystycznych. Stąd też liczne nominacje, nagrody, wyróżnienia Fryderyki, Muzyczne Orły i ICMI. Są to ludzie zatrudnieni na etatach. Praca artystów chóru trwa 8 godzin dziennie. Jest to przerywany czas pracy, 4 rano, 4 wieczorem, ale podzieliliśmy to w ten sposób, że próby poranne są próbami albo sekcyjnymi, albo próbami tutti, a wieczorne stanowią ich indywidualne przygotowanie do pracy porannej. Więc w zależności od repertuaru utrwalamy materiał w czasie prób rannych, a sami przygotowują się indywidualnie podczas prób wieczornych, czy to w pomieszczeniach domowych, czy tutaj w ćwiczeniówka.
5: Czy mocno zmienił się skład zespołu? Te 43 osoby, jeśli dobrze pamiętam, które pani wybrała 20 lat temu. Ile z nich jest teraz w chórze?
6: Myślę, że około 40, ale chór liczył swojego czasu. Pamiętam, jak przenieśliśmy się do nowego gmachu, 80 osób. W tej chwili ograniczono nam ilość miejsc. Jest 67 osób. Z tego przetrwało, można powiedzieć, dzielnie od momentu powstania zespołu. Myślę, że około 40.
5: Trudno chyba o taką stabilność w zespołach.
6: Ponieważ to jest profesjonalny zespół, etatowy, więc zmiana ludzi na stanowiskach to nie jest problemem. Każdy szanuje swoją pracę i jest z nami długie lata, niektórzy po 20 lat. Kto nie wytrzymuje presji, bo jest bardzo dużo pracy, po prostu rezygnuje. Plany rodzinne, artystyczne, bywało tak, że ludzie wyjeżdżali do innych miast, tam znajdowali również pracę, byli zatrudniani w operach, w filharmoniach. Także takich ludzi sporo się przeminęło przez zespół.
5: Ale ci, którzy zostali, doceniają niezwykłą atmosferę, jaka panuje w waszym chórze.
6: Musi być dyscyplina i zaufanie pełne, bo inaczej bez tego nie osiągnęlibyśmy wyników, które osiągnęliśmy w ciągu tych 20 lat. Musi być więź, musi być rodzinna atmosfera, dyrygent musi być i równie przyjacielem, nie tylko przewodnikiem w sferze muzyki, ale również trzymać dyscyplinę, być przygotowany do prób i wiedzieć, czego chce i czego może wymagać od swoich pracowników.
5: Jak pani myśli, chórzyści się pani boją?
6: Myślę, że nie. A to nie chodzi o strach, bo strach powoduje, że człowiek nie jest sobą, a jeżeli nie jest sobą, to nie śpiewa, nie jest wrażliwy, boi się wszystkiego, co zrobi, więc ja im daję pole do popisu. Wyzwalam w nich to, co w nich najlepsze, talent, muzykalność, wrażliwość i świadome operowanie głosem. I to jest chyba najpiękniejsze, że możemy osiągać piękne i wysokie cele. A myślę, że przez tyle lat wypracowaliśmy sobie wzajemną drogę artystyczną. Swoje efekty osiągamy właśnie przez to, że pracujemy dużo, mamy różny repertuar, różnorodny, jesteśmy przygotowani i bardzo elastyczni na wszystkie wymagania, które stawiają nam również inni dyrygenci.
5: Czy czas przed premierą jest jeszcze bardziej intensywny? Jak wyglądają wtedy próby inaczej?
6: Dziękuję za to pytanie. Jeżeli przygotowujemy utwór a cappella na przykład, to jest troszkę krótszy proces, zwłaszcza, że śpiewamy te te utwory z nut. Natomiast proces przygotowania do premiery to są próby sekcyjne. Przede wszystkim to jest poznanie libretta, tłumaczenie tekstu. Próby sekcyjne polegające na przyswojeniu partii głosowych. Fonetyka podana w danym języku, bo śpiewamy w różnych, nie tylko po polsku, po włosku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku bywało, teraz są inne czasy, prawda? Po czesku. To są języki, których używamy w operach. Trzeba podać fonetykę. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, to się zaprasza odpowiedniego lektora językowego. Potem łączymy to z fortepianem w całościowe fragmenty, czyli próby tutti. Jak już umiemy, trzeba to przyswoić na pamięć. Proces trwa pół roku. Jak przyswoimy na pamięć, wchodzi na próby reżyser, który opowiada swojej koncepcji, pokazuje nam obrazy scenograficzne. Zaczynają się próby reżyserskie i w tym momencie to, co zrobiliśmy na pamięć, raptem ulatuje gdzieś. Musi być ta synchronizacja ruchu aktorskiego, czy ruchu choreograficznego, jakiegoś lekkiego tańca, nie wiem, obrotów i tak dalej, zsynchronizowana ze śpiewaniem, z przyswojoną partią na pamięć. Zanim to się ułoży, to jest półtora miesiąca. I potem wchodzą próby już po reżyserskich, sceniczne, pełne scenografii, w kostiumach, próby generalne, no i premiera. Proces trwa generalnie rok. Kwestia pamięci, to jest bardzo ważne w tym zawodzie artysty chóru. Świetna pamięć do przyswajania dużych partii materiału muzycznego i tekstu w różnych językach. To jest bardzo trudne. Różne zadania są aktorskie na scenie. Scena walki na przykład w Wesper, czy lekki taniec w Strasznym Dworze, to akurat był Krakowiak, kiedy było trzeba tańczyć i śpiewać. To jest trudne, żeby wykonać to tak, jak sobie zażyczył reżyser.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
7: Z wielką dumą o swoim zespole, czyli chórze opery i Filharmonii Podlaskiej, opowiada dzisiaj jego dyrygentka i kierowniczka artystyczna, profesor Wioletta Bielecka. Muzyka, podobnie zresztą jak i cały świat, rozwija się bardzo intensywnie, się zmienia. Czy w operze też odczuwacie ten powiew nowoczesności? Bo zajmujecie się głównie klasyką, ale...
6: Mieliśmy okazję jako instytucja zamówić u pana profesora Pawła Łukaszewskiego operę współcześnie pisaną, Joasz Król Judzki, do libretta XVII-wiecznego librecisty Pietro Metastasio. Trochę było tu muzyki klasycznej, trochę muzyki filmowej można było w tym odnaleźć. Opery współczesne są trudne. Nie sięgaliśmy jeszcze do oper Krzysztofa Pendereckiego, który miał okazję poznać w 2009 roku i zaprosić do wspólnych projektów. Dzięki temu wypłynęliśmy też, bo osobowość samego maestra i kompozytora i dyrygenta pociągnęła za sobą nagrania jego symfonii dwóch, które znajdują się w całym zestawie jego 8 symfonii. Myślę, że trzeba by było sięgać do takich rzeczy. Wymaga to wielkiej pamięci, ogromnego talentu wykonawczego, bo one są bardzo trudne i trudne również do przyswojenia melomanom, zwłaszcza na Podlasiu. To myślę, że za 20 lat ewentualnie można sięgnąć do repertuaru oper współczesnych kompozytorów. A rzadko kto je pisze przede wszystkim. Trudne wyzwanie, bo to jest rozbudowane libretto, do tego trzeba ułożyć muzykę, podłożyć tekst odpowiednio i zrobić taką dramaturgię, żeby muzyka była adekwatna do tego, co by mógł z tym wszystkim zrobić reżyser.
7: Wspominałyśmy tutaj o tym, że trochę zmian w chórze jednak jest. Czego pani szuka w nowych chórzystach?
6: Przede wszystkim umiejętności świadomego operowania w głosach, w różnych rejestrach, dynamikach. Przynajmniej dobre czytanie nut głosem. Zdolność do wzajemnego słuchania, bo tutaj nie ma solistów. Musimy się zlać w jedną całość w danych głosach, a i potem w całej harmonii. W miarę prawidłowa intonacja, czyli czystość śpiewania i dostrajania się do danej grupy, barwy, brzmienia, czyli rezygnacja z solistycznego śpiewania na rzecz wtopienia się w nie, brzmienie grupy. Poza tym, jeżeli ktoś przychodzi na takie przesłuchanie, to również od wejścia widać jego cechy psychofizyczne i osobowościowe, w jaki sposób się przedstawia, czy szybko reaguje na przykład na uwagi prowadzącego przesłuchanie czy próbę dyrygenta, czy jest skoncentrowany, czy umie sobie radzić z tremą, bo właściwie cały czas jesteśmy na scenie, jeżeli nie podczas koncertów, to podczas spektakli, czy ma dobrą pamięć, przyswaja sobie w czasie tego okresu próbnego, bo trwa 3 miesiące, materiał, który musi nadrobić, a jeżeli wznawiamy jakieś spektakle, no to jest bardzo duży materiał pamięciowy, żeby ogarnąć to w ciągu 3 miesięcy. Czy posługuje się świadomie i dobrze fonetyką w różnych językach, bo w takich śpiewamy, czy ma dobrą kondycję, czy potrafi długo stać na scenie lub poruszać się w kostiumach na scenie. Dużo cech musi mieć taki chórzysta.
12: Poważne wyzwanie.
6: Tak, no a jeszcze coś ważnego, czy potrafi znaleźć się w grupie i przystosować się do niej, czy szanuje drugiego człowieka, to jest bardzo ważne, czy jest wrażliwy, nie tylko na drugiego człowieka, ale na dźwięk, na frazę, na dynamikę i na to, co się do niego mówi i co się od niego żąda.
12: Na początku rozmowy mówiła pani profesor o repertuarze, waszych osiągnięciach, płytach, czy przy tak ogromnej ilości osiągnięć. Takie pytanie o to, co było największym wyzwaniem, czy co wzbudziło największe emocje, sentyment, będzie takim, na które pani będzie umiała znaleźć odpowiedź po tylu latach.
6: Uwielbiam zaskakujące i trudne wyzwania. Im utwór wymaga więcej pracy, tym bardziej się go pamięta. I szczególnym sentymentem darzę spotkania z współczesnymi kompozytorami. Właśnie najtrudniejsze to jest żyjący, prawda, kompozytor, który potrafi jeszcze przekazać kilka uwag, jeżeli jest podczas nagrania czy podczas prób do koncertu. I bardzo cenię sobie spotkania i twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Wykonaliśmy w sumie bardzo dużo jego dzieł razem z kompozytorem pod jego dyrekcją. Czy Pawła Łukaszewskiego, wspominam jego pieśni kurpioskie, wykonanie Halki Stanisława Moniuszki we włoskiej wersji językowej. To szczególnie zapadło mi w pamięci i z wielkim sentymentem do tego podchodzę, bo nie dość, że nagraliśmy to do Fondoteki Narodowej i jest to na Spotify'u, to oprócz tego w czerwcu była premiera u nas, zarówno prapremiera światowa w wersji włoskiej, to premiera polska, ale to właściwie Halka wszędzie, że jest wystawiana. I to było absolutnie w wersji włoskiej wydarzenie historyczne o znaczeniu międzynarodowym. I to jakby najbardziej zapadło, chociaż tego było mnóstwo i trudno mi w tej chwili zliczyć, ile było takich momentów i co było dla mnie ważne, a co nie. Wszystko jest ważne, prawda? Jeżeli sprawia mi wielką satysfakcję i przyjemność dla moich wykonawców, jak i również słuchaczy. Nagrania kantyków supraskich to są sakralne utwory odnalezione przez pana burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. Odnalazł je w Bibliotece Wileńskiej, w Uniwersytecie Wileńskim. Zrekonstruowano je, bo były niepełne 3 głosy odnalezione. Dopisała pani profesor Szumielina z Ukrainy jeszcze 3 i nagrywaliśmy je dosłownie 2,5 roku. To było 49 utworów sakralnych. Wyszły z tego 3-album 3-płytowy, zauważony zresztą, bo otrzymał Fryderyka swojego czasu. To była bardzo żmudna praca. To była muzyka z okresu baroku, więc wymagająca niedużej obsady, ale za to umiejętności wokalnych wysokich.
12: A jakie wyzwania jeszcze pani przed swoim chórem stawia?
6: Zawsze te same. Dyscyplina, dużo pracy, cierpliwość, pasja. Ja nie zmieniam swoich wymagań i mam przez 20 lat takie same, a dzięki temu jakoś poziom udaje się nam zachować.
12: Z okazji jubileuszu, jak będziecie świętować?
6: Będzie to muzyka filmowa, w pierwszej części muzyka a cappella, a w drugiej z udziałem naszej wspaniałej orkiestry.
12: Kiedy już?
6: Zapraszam, 9 października.
12: Tak, jesteście gotowi?
6: Przygotowujemy się od sierpnia, od początku sierpnia do tego przedsięwzięcia, bo jest ono wymagające.
12: To, czego pani można teraz życzyć z okazji jubileuszu, to jak najwięcej lat, sił i wytrwałości, kolejnych sukcesów i wyzwań.
6: Dziękuję, postaram się nie zawieść ani słuchaczy, ani swoich wychowanków, bo warto być z nimi, bo są niezastąpieni, fantastyczni i niepowtarzalni.
12: W Radiu Złote Przeboje gościła dzisiaj dyrygentka i kierowniczka artystyczna Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
13: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.